0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie, duże i małe mobile. Dzisiaj ważne aktualności. Fotoradar w Wojciechowicach koło Jeleniej Góry. Kierowcy naśmieciliu na ponad 82 miliony złotych i zakaz reklamowania aut spalinowych. Gdzie o tym wkrótce. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: Od kilku dni przy drodze krajowej nr 5 w miejscowości Wojciechowice w gminie Stara Kamienica w powiecie karkonoskim działa nowy fotoradar. Lokalizacja nie jest przypadkowa, to uczęszczany szlak do przejścia granicznego w Jakuszycach na odcinku między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Urządzenie znajduje się na terenie zabudowanym, gdzie dodatkowo prędkość została obniżona do 40 km na godzinę. Tak też został zaprogramowany fotoradar. Gwoli ciekawostki, do ubiegłego roku Wojciechowice znajdowały się przy DK3, ale ze względu na zmianę przebiegu tej trasy, obecnie droga przecinająca wspomnianą miejscowość nosi numer DK5. A zaczyna się ta droga w Ostródzie, kończy w Jakuszycach, odwiedzając po drodze województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i oczywiście dolnośląskie. Zostajemy w naszym kraju, kierowcy naśmiecili na ponad 82 miliony złotych.
0: Aktualności.
1: Skala problemu śmiecenia przy drogach jest znacznie większa niż mogłoby się wydawać. Oprócz typowych śmieci wyrzucanych w trakcie podróży, takich jak opakowania po jedzeniu czy napojach, przy drogach, tych mniej lub bardziej uczęszczanych, pojawiają się też odpady wielkogabarytowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę też na porzucone fragmenty gruzu, stare meble, a nawet wraki samochodów. W skrajnych przypadkach dochodzi do tworzenia się dzikich wysypisk w pasie drogowym. Takie miejsca nie tylko szpecą krajobraz, ale również mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury, struktury czy uszkodzenia nawierzchni poboczy i nie tylko. GDDiK zarządza siecią blisko 18 tysięcy kilometrów dróg krajowych. Jeśli doliczyć drogi serwisowe, długość ta przekracza 22 tysiące kilometrów. Utrzymanie porządku na takiej wielkiej sieci wymaga ogromnych nakładów finansowych. Łącznie w ubiegłym roku wydatki na ten cel sięgnęły ponad 82,5 miliona złotych.
0: Autoradio.
1: To pokazuje, jak dużym problemem jest zaśmiecanie dróg i ich otoczenia, a ma on znacznie szerszy wymiar niż tylko estetyka. Odpady pozostawiane przez kierowców mogą stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego. Na poboczach i jezdniach często pojawiają się resztki jedzenia, które przyciągają zwierzęta. Do tego butelki, puszki czy elementy uszkodzonych pojazdów. Nawet niewielkie przedmioty mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie przy wyższych prędkościach. I na koniec zakaz reklamowania aut spalinowych.
0: Ciekawostki.
1: Gdzie? Póki co w Amsterdamie. Od 1 maja z miejskich nośników mają znikać reklamy mięsa, a także podróży lotniczych, rejsów wycieczkowych oraz aut z silnikami spalinowymi. Stolica Holandii zdecydowała się na szeroki zakaz promocji towarów i usług powiązanych z wysoką emisją, również z tym sektora paliw kopalnych. Chodzi nie tylko o konkretne regulacje, ale także nawyki, które codziennie kształtują wybory konsumentów. Nowe przepisy stanowią część miejskiej strategii zakładającej redukcję emisji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie obejmują samej sprzedaży produktów z listy ograniczenia, jedynie ich reklamę. Dilerzy i sprzedawcy, na przykład salony samochodowe, nadal będą mogli promować je wewnątrz sklepów, punktów sprzedaży lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakaz reklam obejmuje miejską przestrzeń publiczną. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
3: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
2: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
2: Początek o 9, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
8: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
2: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
3: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
9: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
2: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
0: To były wiadomości.

0: Hlasné rádio. Kochamy muzykę.
1: Trzymamy kciuki za ośmioklasistów, trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy muszą wstać wczesną porą, oby ta niełatwa poniedziałkowa misja zakończyła się powodzeniem. A dzisiejszy poniedziałek to już 11 dzień maja, na zegarach 6:04 w Muzycznym Radiu. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Poniedziałkowy poranek muzyczny radio jest 6:16.
1: Kalendarium regionu.
0: Dziś mamy 11 dzień maja, 11 maja roku 1709, a więc ponad 3 wieki temu protestanci z Kamiennej Góry uzyskali zgodę cesarza na wybudowanie kościoła, łaski i szkoły wyznaniowej. W roku 1858 urodził się Karl Hauptmann, niemiecki pisarz, który mieszkał w Szklarskiej Porębie, dokonał korekty tłumaczenia na język niemiecki chłopów Władysława Reymonta, czym przyczynił się do nagrodzenia książki literacką Nagrodą Nobla. Był starszym bratem noblisty Gerharda Hauptmana. W 1948 roku, także 11 maja, ówczesna jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stacjonująca w Koszarach przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze wystąpiła do władz o likwidację składnicy muzealnej w Pałacu Paulinum. Wojskowi obawiali się ruchu turystów, wśród których mogą ukrywać się szpiedzy imperialistyczni. I jeszcze rok 1978 w Jeleniej Górze w lokalu przy dzisiejszej ulicy Bankowej otwarto biuro wystaw artystycznych. Instytucja ta działa do dziś przy Placu Ratuszowym.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi guys, what's up? This is Freddy Verano and you're listening to my new single Comets featuring Natalia Doku on Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
4: Jakby co, to jest 6:25. Proszę się nie przestraszać.

0: Od 8 do 10 stopni pokazują teraz dolnośląskie termometry. Popołudnie ciepłe, z temperaturą dochodzącą do 20-21 stopni, ale jutro znów drastyczne ochłodzenie, znów sporo chłodniej. Jeszcze dziś może zacząć miejscami padać, miejscami już w okolicach południa, a w innych miejscach dopiero w podwieczór. Na barometrach aktualnie 1003 hektopaskale i ciśnienie nadal będzie spadać. Zachmurzenie w ciągu dnia zmienne, miejscami, chwilami więcej słońca, po to, by znów się zachmurzyło i mogło gdzieś popadać lokalnie, jak powiedzieliśmy. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste, na Śnieżce aktualnie 6 stopni na plusie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Jest poniedziałek, jest 6:30.

0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Poranek z muzycznym radiem.
10: Sprawdzamy godzinę.

Na zielono już zdążył, być może w tym tygodniu świat objawi nam się w różowych kolorach. Zobaczymy, co horoskop na to. Taką mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że ten tydzień przyniesie same pozytywne wydarzenia. Jego początek to poniedziałek, 11 maja, Muzyczne Radio 6.46.

0: Secrets, Pink, muzyczne radio za 11 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom przy poniedziałku trudno będzie skupić się na pracy. Uwaga na zazdrosną rybę. Byki, nie można dziś obiecywać zbyt wiele. Wywiązanie się z danego słowa może być trudne. Bliźnięta, niefortunna seria zdarzeń sprawi sporo zamieszania. Trzeba wzmóc czujność. Raki poczują zmęczenie, włączy się chęć odpoczynku. Dzień sprzyja też szczerym rozmowom. Lwy, trzeba zapomnieć o odpoczynku. Dzień i tydzień szykuje się na wysokich obrotach. Panny skorzystają z każdej okazji i znajomości, by dowiedzieć się, kto kopie pod nimi dołki. Wagi będą w dobrej formie, wpadną na trafny pomysł, który spodoba się w pracy lub w szkole. Skorpiony, na dobre serce innych nie ma co dzisiaj liczyć. Umiesz liczyć? Wiadomo, licz na siebie. Strzelce będą dziś ambitne i bardzo pomysłowe. Zrobią wszystko, by kogoś zadowolić. Koziorożce wykorzystają możliwości. Nadarzy się okazja do zawarcia ciekawej znajomości. Wodniki, uwaga na powierzoną tajemnicę. Zbytnie gadulstwo i plotkowanie może sporo kosztować. A ryby czeka sympatyczny dzień, nie warto bać się przyszłości, warto zostawić za sobą przeszłość. A co do osób urodzonych 11 maja, to są zdolne, oryginalne, bardzo czujne, bywają nieśmiałe i małomówne, ale przy tym są bardzo obrotne, przebojowe i wykazują się bardzo silną wolą w dążeniu do celu. Na ogół usposobione są bardzo życzliwie, są uprzejme i kulturalne. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny Malachit, sprzyjający znak zodiaku, to koziorożec. Imieniny obchodzą dzisiaj Filip, człowiek wrażliwy, pełen temperamentu, dokładny, Franciszek, szczery, lojalny, ambitny oraz Ignacy, gotowy do poświęceń, bystry umysł. No to bystrości, przenikliwości, wszystkiego, co najlepsze składamy. Piękne poniedziałkowe, wiosenne życzenia urodzonym 11 maja, obchodzącym imieniny 11 maja, czy jakiekolwiek rocznice. W dniu, który będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o prawie 7,5 godziny. Dokładnie o 7 godzin i 28 minut.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Może nie 5 dni, ale rzeczywiście coś koło 5 tygodni. Tutaj w piosence Five More Days Till Summer Lenny Kravitz jest 6:55.
1: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkoni. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tak, coraz bliżej lata.

0: Весна. В Музичном радио.
1: Реклама. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie.

0: Minęła godzina
1: 7.
0: Czas na wiadomości.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają, to kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
2: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
4: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
2: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: That's when you know. Jeśli ktoś nie wie, to może warto nadstawić ucha.
1: Drogi na gorąco.
0: Droga krajowa nr 94 ze Środy Śląskiej do Wrocławia. W kierunku Wrocławia mieliśmy tutaj wypadek z pojazdem ciężarowym i dwiema osobówkami. Mamy ruch wahadłowy w tym miejscu kierowane przez policję i straż pożarną. To 75 km drogi krajowej i numer 94 ze Środy Śląskiej w kierunku Wrocławia. I jeszcze coś za czwórki. Tuż przed Wrocławiem z Opola jadąc A4 jest zamknięta, bo tutaj mamy uszkodzone auto ciężarowe stojące w poprzek. No poważne uszkodzenie i pewnie tutaj problemy, utrudnienia potrwają dłuższy czas. Przypominamy nasz numer telefonu, Muzyczne Radio 757-646-646-646. O tak.
1: Drogi na gorąco. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie, duże i małe mobile. Dzisiaj ważne aktualności. Fotoradar w Wojciechowicach koło Jeleniej Góry. Kierowcy naśmiecili na ponad 82 miliony złotych i zakaz reklamowania aut spalinowych. Gdzie? O tym wkrótce. Arek Włodarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: Od kilku dni przy drodze krajowej nr 5 w miejscowości Wojciechowice w gminie Stara Kamienica w powiecie karkonoskim działa nowy fotoradar. Lokalizacja nie jest przypadkowa, to uczęszczany szlak do przejścia granicznego w Jakuszycach na odcinku między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Urządzenie znajduje się na terenie zabudowanym, gdzie dodatkowo prędkość została obniżona do 40 km na godzinę. Tak też został zaprogramowany fotoradar. Gwoli ciekawostki, do ubiegłego roku Wojciechowice znajdowały się przy DK3, ale ze względu na zmianę przebiegu tej trasy, obecnie droga przecinająca wspomnianą miejscowość nosi numer DK5. A zaczyna się ta droga w Ostródzie, kończy w Jakuszycach, odwiedzając po drodze województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i oczywiście dolnośląskie. Zostajemy w naszym kraju, kierowcy naśmiecili na ponad 82 miliony złotych.
1: Aktualności.
2: Skala problemu śmiecenia przy drogach jest znacznie większa niż mogłoby się wydawać. Oprócz typowych śmieci wyrzucanych w trakcie podróży, takich jak opakowania po jedzeniu czy napojach, przy drogach, tych mniej lub bardziej uczęszczanych, pojawiają się też odpady wielkogabarytowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę też na porzucone fragmenty gruzu, stare meble, a nawet wraki samochodów. W skrajnych przypadkach dochodzi do tworzenia się dzikich wysypisk w pasie drogowym. Takie miejsca nie tylko szpecą krajobraz, ale również mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury, struktury czy uszkodzenia nawierzchni poboczy i nie tylko. GDDiK zarządza siecią blisko 18 tysięcy kilometrów dróg krajowych. Jeśli doliczyć drogi serwisowe, długość ta przekracza 22 tysiące kilometrów. Utrzymanie porządku na takiej wielkiej sieci wymaga ogromnych nakładów finansowych. Łącznie w ubiegłym roku wydatki na ten cel sięgnęły ponad 82,5 miliona złotych.
1: Autoradio.
2: To pokazuje, jak dużym problemem jest zaśmiecanie dróg i ich otoczenia, a ma on znacznie szerszy wymiar niż tylko estetyka. Odpady pozostawiane przez kierowców mogą stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego. Na poboczach i jezdniach często pojawiają się resztki jedzenia, które przyciągają zwierzęta. Do tego butelki, puszki czy elementy uszkodzonych pojazdów. Nawet niewielkie przedmioty mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie przy wyższych prędkościach. I na koniec zakaz reklamowania aut spalinowych.
1: Ciekawostki.
2: Gdzie? Póki co w Amsterdamie. Od 1 maja z miejskich nośników mają znikać reklamy mięsa, a także podróży lotniczych, rejsów wycieczkowych oraz aut z silnikami spalinowymi. Stolica Holandii zdecydowała się na szeroki zakaz promocji towarów i usług powiązanych z wysoką emisją, również z tym z sektora paliw kopalnych. Chodzi nie tylko o konkretne regulacje, ale także nawyki, które codziennie kształtują wybory konsumentów. Nowe przepisy stanowią część miejskiej strategii zakładającej redukcję emisji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie obejmują samej sprzedaży produktów z listy ograniczenia, jedynie ich reklamę. Dilerzy i sprzedawcy, na przykład salony samochodowe, nadal będą mogli promować je wewnątrz sklepów, punktów sprzedaży lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakaz reklam obejmuje miejską przestrzeń publiczną. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, mówi Patryk Kumul. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Proszę nie regulować odbiorników, proszę nie kombinować też nic przy zegarkach, tak? Już 7:23. Poniedziałkowe spotkanie z Muzycznym Radiem, 11 dzień maja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt, telefon 606 490 829.
5: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Jutro znów konkretniejsze ochłodzenie, takie o mniej więcej 10 stopni. Dzisiaj cieplutko, do 20-21. Aktualnie mamy od 10 do 13. Ciśnienie spadające, wynoszące aktualnie 1002 hektopaskale. Zachmurzenie zmienne, będą słoneczne chwile, ale i opady deszczu mają się lokalnie pojawić.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Poniedziałkowy poranek na Dolnym Śląsku z czystym powietrzem. Na Śnieżce mamy 6 stopni na plusie w tej chwili. Wiatr wiejący z południa nie za mocno, do 30 km na godzinę. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Dzień dobry. Na początek gigantyczne utrudnienia w ruchu we Wrocławiu, gdzie w weekend rozpoczął się remont wiaduktu na ulicy Gazowej, a to oznacza duże zmiany w organizacji ruchu na Brochowie i w okolicach. Inwestycja obejmuje remont dwóch wiaduktów w ciągu ulic Gazowej i Karwińskiej, przebudowę skrzyżowania Gazowa-Karwińska-Mościckiego na rondo, budowę drogi pieszo-rowerowej oraz nowych chodników. Remont został podzielony na etapy. Pierwszy z nich ruszył w ostatnią sobotę. Koszt prac to blisko 15 milionów złotych, a zakończenie całego zadania planowane jest na koniec tego roku. Służby apelują do kierowców o korzystanie z objazdów i komunikacji zbiorowej. Dalsze informacje. Karkonoski Park Narodowy jest już właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie blisko 30 milionów złotych przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. O planach dotyczących stawów podgórzyńskich mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Przede wszystkim utrzymanie charakteru stawów rybnych. To jest podstawa, bo wielokrotnie już wypowiadaliśmy się na ten temat, że utrzymanie gospodarki rybnej jest warunkiem do utrzymania dużej różnorodności gatunkowej, szczególnie ptaków, które tam występują, płazów. Mamy bobra, mamy wydrę tam na tych stawach, mamy 180 gatunków ptaków, które zostały zidentyfikowane. Wiele gatunków ptaków, które występuje na terenie parku. Powiązania ekologiczne głównego kompleksu Karkonoskiego Parku ze stawami są bardzo duże. No i oczywiście druga funkcja to będzie funkcja turystyczna i edukacyjna. I to też mamy pomysł na to, aby zrealizować to, co przynajmniej było, czyli uruchomić restaurację, prawda, poprzez outsourcing, ale też myślimy o ścieżkach dydaktycznych, o wieżach widokowych, czatowniach dla obserwacji ptaków.
10: Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Setki motocykli niemal każdej marki przyjechało w niedzielę do krzeszowskiej bazyliki. Plac przed kościołem wypełniły motory ciężkie, trójkołowce, ścigacze, krosy oraz zabytkowe. To już 13. pielgrzymka motocyklowa, która ściąga do Krzeszowa setki fanów motoryzacji oraz turystów.
6: 13. pielgrzymka motocyklowa Dolnego Śląska. Nie tylko Dolnego Śląska, przyjeżdżają motocykliści właściwie z całej Polski. Jest ogromny huk silników, przepiękne maszyny, coś wspaniałego, co na ten dzień daje zupełnie inne życie temu sanktuarium, temu miejscu. Ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz z Krzeszowa, które tętni także tętnem serc motocyklistów i hukiem motorowych silników. Nigdy nie jeździłem na motorze, nigdy nie miałem styczności z tym. Jestem tutaj drugi rok i w tamtym roku pierwszy raz miałem styczność z tymi motorami, z tymi motocyklistami i powiem szczerze, że trochę mi zaszczepili to. I nawet po kazaniu, w którym powiedziałem, że gdzieś zaczyna powoli to we mnie kiełkować, dostawałem wiele ofert kupna motorów. Dzisiaj na kazaniu zobaczą, co kupiłem.
12: Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. To już nie pamiętam, ile razy jesteśmy i zabezpieczamy tą pielgrzymkę motocyklową, która odbywa się w Krzeszowie. Oczywiście wspieramy się również policjantami nie tylko z Kamiennej Góry. Dzisiaj są z nami również policjanci na motocyklach z Wałbrzycha, którzy zabezpieczają tutaj całe wydarzenie tak, żeby nikomu nie stała się krzywda, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie. I rzeczywiście również przedstawiamy się tak naprawdę, prowadzimy tutaj takie rozmowy profilaktyczne z kierującymi motocyklami, ale nie tylko. Pokazujemy to, jak wyglądamy, jakie mamy umundurowanie, jakie mamy sprzęty.
13: Nazywam się Piotr Szczepaniak, a przyjechałem motocyklem Dniepr K650 z 72 roku. MT K650, dwa lata temu go kupiłem. Co prawda to była ruina wyciągnięta z krzaków. Dwa lata pracy jest w takim stanie, jak w dobie internetu teraz wszystko można zdobyć.
14: A dlaczego taki motor, a nie ścigacz? Albo nie Harley.
13: Nie wiem, zakochałem się w starych motorach. Posiadam jeszcze kilka innych. Ale Junaka MT-10, Iża 350 i jeszcze mam Kawasaki GPZ 900R.
10: Z motocyklistami rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz. I to wszystko w tym raporcie. Na kolejny zapraszamy o 8.30.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
0: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
9: Po reklamie.
0: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Oszczędności finansowe Polaków znów są wyższe niż PKB naszego kraju, tak wynika z analiz NBP i Krajowego Funduszu Rozwoju. Na koniec ubiegłego roku w gotówce, na lokatach, kontach emerytalnych oraz w polisach, akcjach i obligacjach trzymaliśmy 3 biliony 930 miliardów złotych, o prawie 14% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten to nie tylko efekt dobrej koniunktury na giełdzie i rosnących zarobków, ale też zwiększającej się skłonności do oszczędzania. Coraz więcej Polaków uznaje, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, by za część z nich na przykład kupić akcje. Wciąż jednak jesteśmy narodem dość konserwatywnym. Najwięcej oszczędności trzymamy w gotówce i na lokatach. Zakaz handlu w niedzielę sprawił, że Polacy stali się jednym z narodów najrzadziej pracujących w weekendy. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził statystyki w całej Europie. Okazuje się, że nad Wisłą swoje obowiązki zawodowe w soboty lub niedzielę wykonuje tylko 8% zatrudnionych. Średnio w Unii pracuje ponad 20%. Rekordzistami są Grecy, Maltańczycy, Cypryjczycy i Włosi. Aż 40% z nich pojawia się w weekendy w swoich firmach. W Polsce najczęściej w końcówce tygodnia pracują rolnicy i właściciele jednoosobowych firm. Najwięcej okazji do odpoczynku mają pracownicy etatowi zatrudnieni w administracji. Skończyły się publiczne dopłaty, skończyło się Eldorado na rynku elektrycznych aut. Dane za kwiecień pokazują, że ich sprzedaż spada, Polacy chętniej wybierają hybrydy. W sumie w kraju zarejestrowano prawie 52 tysiące nowych samochodów osobowych. To 19% mniej niż w marcu, bo skończyły się wyprzedaże starego rocznika, ale jednocześnie o 10% więcej niż w kwietniu przed rokiem. Klienci najchętniej wybierali Toyota Corolla, Skody Octavia oraz Kia Sportage i Hondy CHR.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek akcje taniały, główne indeksy ani na chwilę nie ruszyły w górę. WIG20 stracił 1,59%, najważniejszy wskaźnik GPW ma 3536 punktów, a miałby jeszcze mniej, gdyby nie KGHM. W piątek jego wycena wzrosła o 1,4%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,62 zł, a za szwajcarskiego franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Wiosna.

0: Holly Humberstone, White Nose, Muzyczne Radio 7.54. Za kilka minut u nas wiadomości, w których między innymi ostrzeżenia dotyczące gwałtownych zjawisk powodowych, burz i gradu w Polsce. Jest także ostrzeżenie dla województwa dolnośląskiego na czas od godziny 14 do 22. Dzisiaj prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. 11 dzień maja, poniedziałkowy poranek.
1: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: To coś lekkiego do wiadomości. Lekko.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korek

0: Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
4: Jak pójdzie, tak pójdzie.
3: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd, tu cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASS nim Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty. Ben O'Connor.
5: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
4: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
6: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
5: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
7: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30. Dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
5: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
3: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonu na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał w Nicieczy Terma Liga 1-0.
9: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie i jesteśmy tego bardzo blisko. I to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy. Na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historię. Także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
8: Zwycięstwo Legii oznacza, że na 2 kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali w El Clasico Real Madryt 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0. A we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain.

0: Iga Świątek zagra dzisiaj z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka gładko ograła Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
1: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe trofea.
0: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belg Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. No, ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a 3. Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Nowy tydzień, nowy dzień, to poniedziałek, 11 maja, jest 8.16, 11 maja roku 1941, jak czytamy z naszej kartki z muzycznego kalendarza, a więc 85 lat temu przyszedł na świat Eric Burdon, wokalista grupy The Animals, znanej z takich niezapomnianych hitów jak House of the Rising Sun czy Don't Let Me Be Misunderstood. Eric Burdon po rozstaniu z grupą śpiewał m.in. w amerykańskim zespole War. Urodził się 85 lat temu, 42 lata kończy dzisiaj polski artysta, wokalista Sławek Uniatowski, a 53 lata temu w Poznaniu urodziła się Kasia Klich, wokalistka, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W urodziny Kasi Klich... Calvadosu Week. Muzyczne Radio 8.17.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Ustabilizowała nam się pogoda wczoraj. Dzisiaj tak stabilnie już nie będzie, bo wprawdzie chwilami więcej słońca, ale też będą momenty, kiedy wzrośnie zachmurzenie, popada deszcz, a miejscami nawet możliwe wiosenne burze. Na termometrach teraz od 12 do 16 stopni, popołudnie z temperaturą dochodzącą do 20-21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Minęła 8.30, zatem czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie otrzymał tytuł lidera aktywizacji 2026. Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim kreatywność oraz nowatorskie podejście do działań związanych z doradztwem zawodowym. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 89 dobrych praktyk z całej Polski, informuje Wioleta Jagielska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.
9: Nasz urząd po raz pierwszy zdecydował się wziąć udział w tym konkursie i oznacza to dla nas wychodzenie z działaniami poza zapisy ustawy. Podejmowanie się działań niestandardowych, tak jak ten konkurs miał na celu, upowszechnianie dobrych praktyk.
10: Inicjatorem konkursu była Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych, Polprom z Warszawy. Kapituła oceniająca zgłoszenia zwracała szczególną uwagę m.in. na kreatywność oraz innowacyjne podejście do działań związanych z doradztwem zawodowym.
9: Wykorzystaliśmy porozumienie, jakie podpisaliśmy z Agencją Rozwoju Regionalnego Arlek S.A. w Legnicy we wrześniu ubiegłego roku i w ramach tego porozumienia docieraliśmy do osób biernych zawodowo, jak i zarówno do tych osób pracujących, aby mogły skorzystać z funduszy unijnych na szkolenia, na studia podyplomowe. I to nam się udało, bo z tej oferty skorzystało 230 osób.
10: Urząd Pracy w Lubinie został także nominowany do Nagrody Głównej w ogólnopolskim konkursie Lider Aktywizacji 2026. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace przy budowie ścieżki rowerowej między Krzeszowem a Chełmskiem Śląskim. W tej sprawie trwają ostatnie uzgodnienia, a więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
11: Trasa łącząca te dwie miejscowości ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Gmina Wiejska Kamienna Góra przejęła tę trasę od PLK. Prace projektowe już się niemal zakończyły i jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego odcinka.
12: Infrastruktury brakuje cały czas. Drogi, szczególnie w terenie górskim i podgórskim, są wąskie, nie mają poboczy, a ludzie są coraz bardziej aktywni i rzeczywiście ta ścieżka Kamienna Góra Krzeszów cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem.
11: Powiedział Patryk Strauss, wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Odcinek z Krzeszowa do Chełmska Śląskiego ma około 6 km i biegnie po prawej stronie drogi łączącej te dwa miasta. Dzięki niemu rowerzyści i spacerowicze mogliby dojechać z Kamiennej Góry aż do Chełmska, nie wjeżdżając w zasadzie na drogę publiczną. Co najważniejsze, są już pieniądze na realizację tego projektu.
12: W ramach Cyklostrady Dolnośląskiej, zresztą jest to jeden z ciekawszych projektów realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
11: Dużo taka ścieżka kosztuje?
12: No trzeba liczyć mniej więcej 1 000 000 zł na 1 km, więc to są duże pieniądze i bez pieniędzy zewnętrznych nasza gmina nie byłaby w stanie zrealizować samodzielnie.
11: Ścieżkę rowerową po dawnej linii kolejowej 330 z Kamiennej Góry do Krzeszowa wybudowano w 2018 roku. Chociaż nie ma na niej liczników wejść, to szacuje się, że rocznie użytkuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Kamiennej Góry dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
8: Dużym zainteresowaniem cieszyła się 64. już Karkonoska Giełda Minerałów Skał Skamieniałości Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę i w niedzielę na placu przed muzeum stoiska kolekcjonerów uginały się od darów ziemi. Odwiedzający mogli się naocznie przekonać, że nasz region dostarcza wyjątkowego bogactwa minerałów i kamieni ozdobnych, ale nie tylko, mówi Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.
13: Cieszy się cały czas popularnością zarówno wśród kolekcjonerów, również producentów biżuterii, wykorzystujący kamienie naturalne do produkcji tej biżuterii, ale do tego dodajemy następne przedsięwzięcia. Prowadziliśmy puszki poszukiwania, to nawiązuje trochę do historii Karkonoszy, gdzie były kopalnie złota i wydobywano również kwarc. W tym roku Czech, jeden z kolekcjonerów, wystawia nowość, czyli minerały, które świecą w ultrafiolecie. Wprowadzamy też możliwość obserwowania minerałów pod mikroskopem, a dla nas też jako muzeum jest to moment, gdzie prowadzimy negocjacje, zakupy do naszych kolekcji minerałów.
14: Atmosfera, jak zwykle na giełdzie w Jeleniej Górze Cieplicach, jest wspaniała. Krzysztof Sadowski, jeden z wystawców na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach. Dopisała i pogoda, i wystawcy, bo z pogodą tu bywa różnie. Bardzo ładne minerały od świata po Polskę. Oczywiście, jak zwykle, fajne minerały lokalne z Karkonoszy, pegmatyty karkonoskie, kwarce, skalenie, amazonity. Tak samo minerały Skobar na przykład, no i też troszeczkę nowości ze świata. Ja akurat przywiozłem minerały z Portugalii od autunitów, minerały furanu, które ślicznie świecą w ultrafiolecie, właśnie po hiszpańskie i portugalskie flury. Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe, od żółci po biele, po czerwienie. I przyjechał tutaj kolega z Czech, który specjalizuje się w minerałach, które świecą w ultrafiolecie.
15: Lukáš Gubanec z Hradce Králové. Ano, jsou to minerály, které svítí pod UV světlem a jsou vlastně z celého světa. Mají v sobě aktivátor, případně nějaké prvky, které aktivují vlastně fluorescenci. V některých je i fosforescence. Máme tady i poměrně zajímavé minerály, které mají jev, který se nazývá tenebrescence. Tenebrescence vlastně znamená to, že se ten minerál, že dokáže změnit barvu.
8: Kolejna 65. już Karkonoska Giełda Minerałów Skał Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach w ostatni weekend sierpnia. I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 9.30, a teraz sprawdzamy, jaka będzie dzisiaj pogoda w Karkonoszach.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 0 stopni, w ciągu dnia ona będzie spadać. Wiatr południowy 9 metrów na sekundę, widzialność do 30 metrów, mgła, bez opadów, szlaki turystyczne mokre, miejscami występują łaty śniegu. Na tych łatach należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to, co się dzieje podczas przechodzenia. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na przyrodę. Informacja jest na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 19 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, w tej chwili bez opadów. Dziękuję, życzę miłego i bezpiecznego dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Oszczędności finansowe Polaków znów są wyższe niż PKB naszego kraju, tak wynika z analiz NBP i Krajowego Funduszu Rozwoju. Na koniec ubiegłego roku w gotówce, na lokatach, kontach emerytalnych oraz w polisach, akcjach i obligacjach trzymaliśmy 3 biliony 930 miliardów złotych, o prawie 14% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten to nie tylko efekt dobrej koniunktury na giełdzie i rosnących zarobków, ale też zwiększającej się skłonności do oszczędzania. Coraz więcej Polaków uznaje, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, by za część z nich na przykład kupić akcje. Wciąż jednak jesteśmy narodem dość konserwatywnym. Najwięcej oszczędności trzymamy w gotówce i na lokatach. Zakaz handlu w niedzielę sprawił, że Polacy stali się jednym z narodów najrzadziej pracujących w weekendy. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził statystyki w całej Europie. Okazuje się, że nad Wisłą swoje obowiązki zawodowe w soboty lub niedzielę wykonuje tylko 8% zatrudnionych. Średnio w Unii pracuje ponad 20%. Rekordzistami są Grecy, Maltańczycy, Cypryjczycy i Włosi. Aż 40% z nich pojawia się w weekendy w swoich firmach. W Polsce najczęściej w końcówce tygodnia pracują rolnicy i właściciele jednoosobowych firm. Najwięcej okazji do odpoczynku mają pracownicy etatowi zatrudnieni w administracji. Skończyły się publiczne dopłaty, skończyło się Eldorado na rynku elektrycznych aut. Dane za kwiecień pokazują, że ich sprzedaż spada, Polacy chętniej wybierają hybrydy. W sumie w kraju zarejestrowano prawie 52 tysiące nowych samochodów osobowych. To 19% mniej niż w marcu, bo skończyły się wyprzedaże starego rocznika, ale jednocześnie o 10% więcej niż w kwietniu przed rokiem. Klienci najchętniej wybierali Toyoty Corolle, Skody Octavia oraz Kia Sportage i Hondy CHR.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek akcje taniały, główne indeksy ani na chwilę nie ruszyły w górę. WIG20 stracił 1,59%, najważniejszy wskaźnik GPW ma 3536 punktów, a miałby jeszcze mniej, gdyby nie KGHM. W piątek jego wycena wzrosła o 1,4%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,62 zł, a za szwajcarskiego franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: To niech wam się wszystkie wskaźniki zgadzają. Niech chwile... Kolejne wiosenne chwile przyjemnie płyną z Muzycznym Radiem. 11 maja za 11 minut, godzina 9. Zbyszek Dekać, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro.

0: Klasyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
4: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
5: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
7: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na

0: egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
1: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
2: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
0: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
3: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
0: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dzisiaj. Rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1 i do 2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już 3. mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
5: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
4: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej i wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
6: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został mistrzem Polski w 3 różnych klubach. Nie, mówię, no fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
4: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.

0: Ja już to gdzieś widziałam, widziałem. Tak, poniedziałek w kalendarzu to my widzimy niestety co tydzień. Znaczy, stety, bo to znaczy, że żyjemy, a jak człowiek żyje, to jest plus. I tyle, jeśli chodzi o plusy w poniedziałek, no może poza plusami na termometrze 18 do 21. I kolejny plus, że będzie deszcz, ale uwaga, minus, możliwe są burze. Dzień dobry, kłaniamy się niezwykle nisko razem z Giorgio Moroderem i Sią z piosenką Déjà Vu, tudzież Déjà Vu, zależy. Nie, czy jesteście bardziej anglo- czy frankofońscy. A na zegarze 9 minut po 9 kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko. Jest nam przemiło, że zechcieliście ten poniedziałkowy, to poniedziałkowe przedpołudnie spędzić z nami. A jednak poniedziałki są ciężkie, jak słychać. Dzień dobry! Ja nazywam się Radek Bajor, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Sunshine, sunshine, słoneczko, tak, będzie słoneczko, ale na razie wzięło i się schowało, będzie go zresztą mniej niż chmur, to już wiecie i od Zbyszka Deki i w sumie ode mnie też. A teraz na zegarze 16 minut po godzinie 9 i pora sprawdzić, czego jeszcze nie wiemy o tym dniu, co się dzisiaj może wydarzyć, co nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom przy poniedziałku trudno będzie skupić się na pracy. Uwaga na zazdrosną rybę. Byki, nie można dziś obiecywać zbyt wiele. Wywiązanie się z danego słowa może być trudne. Bliźnięta, niefortunna seria zdarzeń sprawi sporo zamieszania. Trzeba wzmóc czujność. Raki poczują zmęczenie, włączy się chęć odpoczynku. Dzień sprzyja też szczerym rozmowom. Lwy, trzeba zapomnieć o odpoczynku. Dzień i tydzień szykuje się na wysokich obrotach. Panny skorzystają z każdej okazji i znajomości, by dowiedzieć się, kto kopie pod nimi dołki. Wagi będą w dobrej formie, wpadną na trafny pomysł, który spodoba się w pracy lub szkole. Skorpiony, na dobre serce innych nie ma co dzisiaj liczyć. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Strzelce będą dziś ambitne i bardzo pomysłowe. Zrobią wszystko, by kogoś zadowolić. Koziorożce wykorzystają możliwości. Nadarzy się okazja do zawarcia ciekawej znajomości. Wodniki, uwaga na powierzoną tajemnicę. Zbytnie gadulstwo i plotkowanie może sporo kosztować. No i ryby, które czeka dzisiaj sympatyczny dzień. Nie warto bać się przyszłości. Warto zostawić za sobą przeszłość. A dzisiaj, poniedziałek 11 maja, 234 dni do końca roku, a imieniny mają Filip, wrażliwy, pełen temperamentu i dokładny, Franciszek, szczery, lojalny, ambitny, Ignacy, gotowy do poświęceń, bystry umysł. A osoby urodzone 11 maja są zdolne, oryginalne i bardzo czujne. Bywają nieśmiałe i małomówne, ale przy tym są bardzo obrotne, przebojowe i wykazują się bardzo silną wolą w dążeniu do celu. Na ogół usposobione są bardzo życzliwie, są uprzejme i kulturalne. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny Malachit, a sprzyjający im znak zodiaku zdecydowanie Koziorożec.
2: Dzień dobry, cześć, tu Arek Bożdyński. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

Tak, żeby weekend trwał wiecznie, to jest bardzo stare marzenie ludzkości. Niestety zdaje się niespełnialne. No chyba, że się jest stypendystą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no to wtedy jest szansa. A tak to się trzeba męczyć z poniedziałkiem. Safri Duo, David Puentes i James i Lonely Days za nami. A co powiecie na podróż? Podróż sentymentalną, nieco dla niektórych niezwykle przyjemną, to jest Tilt, mówię ci, że, a podróżować będziemy do pięknych lat 80. Na zegarze 24 po 9. Za moment prognoza pogody i raport regionalny.

reklama. Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
4: Free Time w muzycznym radiu.
5: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
10: 9.30 na zegarze, sprawdzamy sobie, jakie teraz są temperatury i wychodzi nam, iż najniższa wartość w tej chwili w Polsce jest w ogóle w Kłodzku, tam 11,6 stopnia, a najwyższa w regionie to mniej więcej 15 stopni, później w ciągu dnia od 18 do 20 więcej chmur niż słońca, burze możliwe.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków, hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
4: Muzyczne radio, Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Ciśnienie skandalicznie niskie, równe 1000 hektopaskali w ciągu dnia jeszcze ma spaść. Biometr jest niekorzystny, a jakość powietrza, no tutaj przynajmniej są jakieś plusy. Praktycznie cała mapa jest w zielonych kolorach, ewentualnie powietrze w mniejszej ilości punktów pomiarowych, zdecydowanie niż tych, które wskazują alert zielony. Ma kolor żółty, czyli jest dobre. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
11: No na początek przenosimy się na samo południe regionu, do Kudawy-Zdroju, gdzie mieszkańcy i kurosjusze cieszą się z niedawno otwartej nowej kładki przecinającej staw w Parku Zdrojowym. Na miejscu był też nasz reporter Jacek Zech.
12: Tak, stalowo-drewniana kładka jest naturalnym przedłużeniem głównej promenady parku. To, że przecina staw, to jedno. To, jak malowniczo wije się nad taflą wody, to już zupełnie inna sprawa. W ciągu niecałego tygodnia przyciągnęła kilka tysięcy osób.
13: Mamy zamontowany licznik turystów, bo tego wymagał też projekt. I okazało się, że 1 maja, kiedy właśnie było otwarcie promenady, ponad 7 tysięcy osób przekroczyło, czy oglądnęło sobie promenadę. Bardzo możliwe, oczywiście to nie jest 7 tysięcy osób, bo jeżeli ktoś szedł tam i z powrotem, były też pokazy laserowe, więc może wielokrotnie były te same osoby, ale 1 maja to było 7 tysięcy, 2 maja 5 tysięcy, 3 maja 4 tysiące. Wejść na promenadę to jest naprawdę dużo.
12: To Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy-Zdroju. Kładka nazywana promenadą to część dużego polsko-czeskiego projektu, którego głównym beneficjentem jest czeski Nachod. Tam kończą się już prace przy budowie, czy właściwie odbudowie XIX-wiecznego pawilonu uzdrowiskowego w Bielowie. To część Nachodu, która jeszcze do lat 50 70. XX wieku funkcjonowała jako uzdrowisko.
8: Będzie pierwszy pawilon, który będzie zremontowany. Ten remont będziemy robili, będzie otwarty a będzie tak, jak był na przełomu 19. tysiącrocznia. To znaczy, że to będzie pierwszy etap. Drugi etap będzie remont kompletnego parku, który będzie w ramach około 120 milionów korun. To znaczy, że budu mieć tak, ja myślałem, że nie jak w Kudowie, tak ładny park, ale myślę, że będzie mieć tak podobny park, jaki jest w Kudowie.
12: A to starosta Nachodu, Jan Birke. Budowa wijącej się jak wstęga kładki nad stawem w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju kosztowała 2 400 000 zł i była o prawie 500 000 droższa niż pierwotnie zakładano. Otwarcie pawilonu w Nachodzie zaplanowano na połowę sierpnia tego roku. Z Kudowy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
11: Terenowy punkt paszportowy w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej proponuje bardzo krótką drogę do wyrobienia paszportu. Na wizytę można umówić się z dnia na dzień.
14: To bardzo dobry moment na wyrobienie nowego dokumentu. Wprawdzie wiele krajów honoruje nasz dowód osobisty, ale w wielu przypadkach paszport będzie konieczny. W Środzie Śląskiej można całą procedurę złożenia wniosku załatwić błyskawicznie, bez kolejek, umawiając wizytę z dnia na dzień. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. To aktualny dokument tożsamości, ważny paszport, jeśli taki jest, potwierdzenie uiszczenia opłaty, jeśli została dokonana wcześniej, na miejscu można zapłacić kartą, oraz jedno zdjęcie nie starsze niż sprzed 6 miesięcy. Formalności trwają około 10 minut. Rodzice, jeśli chcą wyrobić paszport dziecku, muszą pamiętać, że dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne przy składaniu lub przy odbiorze wniosku. W przypadku wniosku elektronicznego, powyżej 12 roku muszą być obecne przy składaniu wniosku. Jest także wymagana obecność obojga rodziców. Opłata za paszport to 140 zł dla osoby dorosłej, 30 zł dla dziecka do 12 roku oraz 70 zł dla dziecka powyżej 12 lat. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom karty dużej rodziny, uczniom i studentom, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Seniorzy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty. Terenowy punkt paszportowy w Środzie Śląskiej ma zmienne godziny urzędowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Wielkimi krokami zbliża się druga edycja pikniku z handlówką. To wydarzenie odbędzie się w sobotę, 16 maja od godziny 10 na Deptaku przy ulicy 1 maja 39 w Jeleniej Górze. Zaprasza Mariusz Drapiej, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka w stolicy Karkonoszy.
15: Mam wielką przyjemność w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i rodziców zaprosić Państwa na majówkę z naszą szkołą. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będzie strefa gastronomiczna, występy taneczne, pokaz fryzjerski oraz występ zespołu muzycznego. Głównym punktem programu będzie natomiast turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim, a rozpocznie się on o godzinie 10. Zapraszamy trzyosobowe zespoły do wzięcia udziału w tych rozgrywkach koszykówki. Ważna informacja jest taka, że zapisy trwają aż do 14 maja, także jeszcze jest czas i czekamy na Was wszystkich. Jak można się zapisać na ten turniej? Informacje znajdziecie Państwo przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.handlowka.edu.pl w zakładce aktualności. Tam też znajduje się karta zgłoszeniowa. I zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy handlowka@post.pl. Do zobaczenia w centrum Jeleniej Góry. Spędźmy wspólnie ten weekend majówkowy.
11: Przypomnijmy, zapisy do 14 maja, tak naprawdę to możemy już się szykować do najbliższego weekendu, chociaż dzisiaj dopiero poniedziałek, bo to przecież 16-17, tak, przecież Noc Muzeów się w tym czasie odbywa. Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy, jaka dzisiaj będzie pogoda w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 0 stopni, w ciągu dnia ona będzie spadać. Wiatr południowy 9 metrów na sekundę, widzialność do 30 metrów, mgła, bez opadów, szlaki turystyczne mokre, miejscami występują łaty śniegu. Na tych łatach należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to, co się dzieje podczas przechodzenia. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na przyrodę. Informacja jest na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 19 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, w tej chwili bez opadów.
17: Dzień dobry, tutaj Grupa Sudecka. Mamy zachmurzenie niezbyt duże, ale po południu będzie większe. Niestety po południu też ma popadać. Wiatr mamy dzisiaj południowo-zachodni do 60 km na godzinę. W wyższych naszych partiach gór temperatura jest 6 stopni. Jeżeli wybieramy się w góry, to po południu może padać, żebyśmy mocno nie zmokli. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Mrzeszny Radio. They really love music.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.
10: Nie wiemy, jaką teraz mamy epokę, ale wiemy jedno. Przed epoką wstydu urodziła się Kasia Stankiewicz i Warius Manx też.

Wojloka i Moves Tonight. Człowiek tak siedzi sobie w tej pracy i się zastanawia, cóż tu tutaj robić, żeby się nie denerwować. Najlepiej unikać szefa, wypić sobie kawusie, bo ciśnienie niskie, relaksować się i rozkręcać, bo poniedziałek to dzień rozkręcania się, kiedy nasza wydajność nie przekracza 60%. Ze spokojem, con calma, Alvaro Soler.

0: No tak, jedna z pani śpiewa, że to nie robi na niej jakiegoś specjalnego wrażenia. Ta pani nazywa się Shania Twain. Na zegarze jest 5 minut przed 10 i przed wiadomościami, a druga pani będzie śpiewała nam, że królem jesteś ty, mimo swojego wieku, mimo swoich, ile ona miała? 3 czy 4 tysiące lat?
1: Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: I nie jest sama, pojawia się jeszcze z nim Andrzejem Gromalą. Wróć, tak to go nikt nie zna. On nazywa się po prostu Gromi.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
8: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy.

0: się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
1: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
2: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
3: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
2: Pan Tadeusz.
4: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
3: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda?
5: Tak.
3: To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
5: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
0: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
6: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
7: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
6: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
0: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: To jest sprawa Portal Donald.pl donosi jasno, że Dua Lipa pozwała pewną firmę produkującą elektronikę urządkową za umieszczenie jej wizerunku na kartonach od telewizorów. Ta sprawa ma swój początek w zeszłym roku, pisze Portal Donald.pl, kiedy artystka zauważyła, że jej wizerunek pojawił się na kartonach właśnie od telewizorów. Wiecie, na kartonie jest takie zdjęcie telewizora, na tym telewizorze program, leci sobie tutaj ten streaming, tutaj jakieś filmiki, a tutaj proszę bardzo Dua Lipa. No i ona napisała, że Samsung, czyli ta firma od elektroniki, miała się zachować lekceważąco i bezdusznie w związku z postawą tej firmy. Dua Lipa złożyła pozew przeciwko firmie, żądając od nich kwoty 15 milionów dolarów. Całkiem zresztą słusznie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Straszna z tym Lipa i to nawet nie Dua, czyli podwójna, a nawet potrójna Lipa, jak tak robią. 8 po 10, dzień dobry w poniedziałek.
2: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i J.Crew w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
15: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
16: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: chcecie z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry.
1: Liber i Barbara Quiz Day i Szatan z piosenką Dzień dobry, kocham cię. Kiedy ostatni raz wam ktoś tak powiedział Dzień dobry, kocham cię? To rzadkość jest. No chyba, że panu, co tam mówi do ciebie kierowniku, dasz nie złotóweczkę, a 10 złotych, to on powie Dzień dobry, uszanowanie. Dajesz mu dychacza, a on mówi kocham cię. Ale to chyba nie o to w życiu chodzi, zdecydowanie. 17 po 10, kłaniamy się raz jeszcze nisko. My was kochamy, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Nazywamy się Muzyczne Radio, a u nas Bob Shepard i Da Club Masters, Ain't No Stopping Us Now.

0: Ależ się ten utwór może podobać normalnie, jakby człowiek był na festiwalu w Sanremo. Ponoć jest to pieśń, piosenka weselna i artysta też jest uznawany za trochę niepoważnego. No w sensie takiego ichnego zęka, ale takich zęków nam trzeba. Ten zenek nazywa się Sal da Vinci. Per sempre si w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio.
0: Cosmo Sound i Nectar's I Would Love to Change the World.
2: Change the world.

0: Chciałem tylko zapytać, czy ta wokaliza quasi-operowa była zaśpiewana przez samą Sylwię Grzeszczak? Jeśli tak, no to szapoba, to czapki z głów, to ukłony niskie. Potrafi dziewczyna zaśpiewać. Z innych ważnych rzeczy, proszę bardzo, droga krajowa nr 94. Tam były utrudnienia między Środą Śląską a Wrocławiem w miejscowości Źródła. Jak już wiecie z naszej anteny, doszło do wypadku, zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki, trzy osoby zostały ranne, ale tam ruch już został przywrócony i po utrudnieniu posprzątano. Wiecie coś więcej? Dajcie znać. 757-646-646.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Prognoza pogody i raport regionalny za moment.
2: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: A termometry o tej porze, czyli 10.30, pokazują od 15 do 17 stopni. Później maksymalnie pokażą między 18 a 21. Tyle tylko, że więcej dzisiaj chmur, niźli słońca. Do tego wszystkiego możliwe są opady deszczu, a nawet burze. W tym lokalnie z gradem. Uważajcie na siebie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ciśnienie nadal jest skandalicznie niskie i będzie jeszcze niższe, równy 1000 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu. Biometr niekorzystny, a z plusów ewidentnych jest taki, że powietrze praktycznie wszędzie ma bardzo dobrą jakość, jedynie we Wrocławiu jest dobre. Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie otrzymał tytuł lidera aktywizacji 2026. Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim kreatywność oraz nowatorskie podejście do działań związanych z doradztwem zawodowym. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 89 dobrych praktyk z całej Polski, informuje Wioletta Jagielska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.
8: Nasz urząd po raz pierwszy zdecydował się wziąć udział w tym konkursie i oznacza to dla nas wychodzenie z działaniami poza zapisy ustawy. Podejmowanie się działań niestandardowych, tak jak ten konkurs miał na celu upowszechnianie dobrych praktyk.
9: Inicjatorem konkursu była Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom z Warszawy. Kapituła oceniająca zgłoszenia zwracała szczególną uwagę m.in. na kreatywność oraz innowacyjne podejście do działań związanych z doradztwem zawodowym.
8: Wykorzystaliśmy porozumienie, jakie podpisaliśmy z Agencją Rozwoju Regionalnego Arlek S.A. w Legnicy we wrześniu ubiegłego roku i w ramach tego porozumienia docieraliśmy do osób biernych zawodowo, jak i zarówno do tych osób pracujących, aby mogły skorzystać z funduszy unijnych na szkolenia, na studia podyplomowe. I to nam się udało, bo z tej oferty skorzystało 230 osób.
9: Urząd Pracy w Lubinie został także nominowany do Nagrody Głównej w ogólnopolskim konkursie Lider Aktywizacji 2026. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze uruchamia nowy kierunek związany z zarządzaniem inwestycjami i infrastrukturą geotermii. Oferta dla maturzystów jest ściśle powiązana z prowadzonymi w stolicy Karkonosza odwiertami termalnymi. Jako Politechnika Wrocławska powołani jesteśmy do tego, żeby wykształcić inżynierów w każdej rozwijającej się dziedzinie, mówi Paweł Maślak, dyrektor Jeleniogórskiej Filii.
10: Dokładnie tak. Od października tego roku uruchamiamy nowy kierunek zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem. Jest to kierunek, który powstał w wyniku rozmów z otoczeniem gospodarczym, otoczeniem społecznym w Kotlinie Jeleniogórskiej i nie tylko. Jest to kierunek, który ma dać absolwentów, którzy znajdą pracę w regionie. Widzimy, że region Kotliny Jeleniogórskiej jest bardzo mocno nastawiony na turystykę, bardzo mocno jest nastawiony też na rozwój. Stąd ten kierunek właśnie związany z zarządzaniem infrastrukturą krytyczną, infrastrukturą uzdrowiskową, związany też ze środowiskiem, ponieważ znajdujemy się w otulinie Parku Narodowego, obok też sam Park Narodowy, powoduje to, że musimy inaczej spojrzeć na zarządzanie całym tym rejonem, niż jakby to mogło mieć miejsce w samym Wrocławiu. Dodatkowo kierunek ten, który uruchamia Politechnika Wrocławska, będzie tylko i wyłącznie realizowany na filii w Jeleniej Górze. Nie będzie tego kierunku we Wrocławiu. Rekrutacja rozpoczyna się już 1 czerwca. Już 1 czerwca kandydaci mogą rejestrować się w naszym elektronicznym systemie, tam wyrazić chęć kandydowania. Natomiast wszelkie takie już formalności będą w momencie, kiedy tegoroczni maturzyści uzyskają wyniki matur i po uzyskaniu wyników matur automatycznie pobieramy wyniki z komisji egzaminacyjnej i przeliczamy to na wskaźnik rekrutacyjny.
7: A dużym zainteresowaniem cieszyła się 64. Karkonoska Giełda Minerałów Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę i w niedzielę na placu przed muzeum stoiska kolekcjonerów darów ziemi uginały się od najróżniejszych okazów. Odwiedzający mogli się naocznie przekonać, że nasz region dostarcza wyjątkowego bogactwa minerałów i kamieni ozdobnych. Ale nie tylko, mówi Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.
11: Cieszy się cały czas popularnością zarówno wśród kolekcjonerów, również producentów biżuterii wykorzystujących kamienie naturalne do produkcji tej biżuterii, ale do tego dodajemy następne przedsięwzięcia. Prowadziliśmy puszki poszukiwania, to nawiązuje trochę do historii Karkonoszy, gdzie były kopalnie złota i wydobywano również kwarc. W tym roku Czech, jeden z kolekcjonerów, wystawia nowość, czyli minerały, które świecą w ultrafiolecie. Wprowadzamy też możliwość obserwowania minerałów pod mikroskopem, a dla nas też jako muzeum jest to moment, gdzie prowadzimy negocjacje, zakupy do naszych kolekcji minerałów.
12: Atmosfera, jak zwykle na giełdzie w Jeleniej Górze Cieplicach, jest wspaniała. Krzysztof Sadowski, jeden z wystawców na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach. Dopisała i pogoda, i wystawcy, bo z pogodą tu bywa różnie. Bardzo ładne minerały od świata po Polskę. Oczywiście, jak zwykle, fajne minerały lokalne z Karkonoszy, pegmatyty karkonoskie, kwarce, skalenie, amazonity. Tak samo minerały Skobar na przykład. No i też troszeczkę nowości ze świata. Ja akurat przywiozłem minerały z Portugalii od autunitów. Minerał furanu, które ślicznie świecą w ultrafiolecie, właśnie po hiszpańskie i portugalskie fluoryty. Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe. Od żółci po biele, po czerwienie. I przyjechał tutaj kolega z Czech, który specjalizuje się w minerałach, które świecą w ultrafiolecie.
13: Lukáš Gubanec z Hradce Králové. Ano, jsou to minerály, které svítí pod UV světlem a jsou vlastně z celého světa. Mají v sobě aktivátor, případně nějaké prvky, které aktivují vlastně fluorescenci. V některých je i fosforescence. Máme tady i poměrně zajímavé minerály, které mají jev, který se nazývá tenebrescence. Tenebrescence vlastně znamená to, že se ten minerál, že dokáže změnit barvu.
7: Kolejna 65. Karkonoska Giełda Minerałów Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach ostatni weekend sierpnia. Trochę czasu nam jeszcze zostało, ale nieco mniej czasu do kolejnych raportów. Już po południu. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
0: Po reklamie.
6: Wiosna.

0: Paru Stellary i Kowacz i Snake Charmer. Bardzo fajny numer. Swoją drogą, kto z was kiedyś widział takiego zaklinacza węży na żywo? Jeśli nie widział, a zna język angielski, to wszystko zostało opowiedziane w zasadzie. A my będziemy opowiadali teraz o innym zjawisku. Najpierw to jest Moja Panienka, a nie Wróć to u Nowatora. A później jest Moja Pani. A Moja Pani to jest tytuł nowej piosenki od tego jegomościa. Na kwadrans przed godziną 11. Z wielką przyjemnością przedstawiamy wam
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Vixen, Moja Pani.

Jakież to zawsze za każdym razem jest show, kiedy ona koncertuje i ona występuje. Ludzie idą oglądać to show tylko dlatego show i dlatego ile razy się przebierze, żeby zatańczyć do kolejnego numeru. To dziewczę nazywa się Sabrina Carpenter, a dzisiaj kończy sobie lat ile? 27. Nie do uwierzenia. Młodziutka, zdolna, fantastyczna w utworze Tears w muzycznym radiu.

0: Stanley Bloodsucker. Tak dla was gramy na 4 minuty przed godziną 11, ale nie tylko takie numery będą u nas jeszcze, bo proszę bardzo, męska reprezentacja też jest gotowa. Młody, zdolny, fantastyczny, nawet lekko wąsaty, bo to w modzie, zresztą z wąsem zakręconym. Sam się przedstawi, chłopak.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tak jest, ta piosenka nosi tytuł Pal Licho. Za moment wiadomości.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie...
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
5: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
6: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
5: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trusztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała...

0: Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz, ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, aby korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
2: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcję. Kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
1: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
0: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
3: To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Niezapomniane hity wszechczasów? Tak, a czasami takie, które też troszkę są zapomniane, ale człowiek je wyciągnie i sobie przypomina. Ale ten numer to zna każdy, to jest Army of Lovers i to jest King Midas, czyli pieśń o pewnym królu, który czegokolwiek nie dotknął, to zamienił w złoto. To było przekleństwo dla niego. A my mamy takich królów, zwłaszcza wśród polityków, którzy czego nie dotkną, to zamienią nie w złoto. Zdecydowanie.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: I takie hity proponujemy wam przez najbliższe 2 godziny do 13:00. Polecamy się.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zaborze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829. Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Niezapomniane hity wszechczasów to jest utwór, który jest relatywnie świeży, ale to wielki hit i idziemy w zakład, że za kilkanaście i za kilkadziesiąt lat też ludzie będą do niego wracać. Do Meghan Trainor, do All The Ways. Jak tam właśnie wasze inne ulubione piosenki, na przykład taka od Strachów na Lachy. Oto twoje motylki, trzewne motyle. 13 po 11. Dzień dobry. Twoje

Nothing breaks like a heart. Nic się tak nie tłucze w życiu jak serce. Nic się tak nie łamie w życiu jak serce. Mark Ronson i Miley Cyrus we wspólnym dziele. To za nami, a przed nami wśród niezapomnianych hitów wszechczasów wyciągnięty taki numer. Marek Kościkiewicz stworzył dawno, dawno temu taką piosenkę do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, a śpiewa Artur Gadowski. Polecamy, dajcie głośniej. 26 po 11.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Pogoda.
9: Teraz nasze termometry pokazują coś między 15 a 19, a później temperatury maksymalne sięgną 18, góra 21 stopni Celsjusza. Niestety tego dnia więcej jest chmury niż słońca, ale to też powinno się przynajmniej na moment dzisiaj pojawić. Jeśli chodzi o wiatr, to on jest słaby, ale w czasie burz może być silniejszy i porywisty. Ciśnienie to jest takie niskie i tak może powodować niekorzystne samopoczucie, że samo chce wykręcić numer na pogotowie. 999 hektopaskali teraz w stolicy regionu. Jeśli chodzi o biometr, to już wiecie, on jest niekorzystny. Za to jakość powietrza jest albo bardzo dobra i to na większości obszaru, albo w najgorszym wypadku dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: W muzycznym radiu.

mi się to nie śniło. A czy tobie przyśniła się kiedyś taka noc? Nie mogę w to uwierzyć. Może już nigdy nie zobaczę takiej nocy, gdy wszystko, co wydawało się niepełne, zaczyna się spełniać. Gdy jesteśmy policzek przy policzku. Czy mogłeś to sobie wyśnić? Mnie się to nigdy nie śniło. Taka noc była poza snem. Tak śpiewa Caro Emerald w tej piosence A Night Like This. I trzeba przyznać, że ładnie śpiewa. Ot, takie są po prostu niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu. A teraz James Blunt i Beside You.

0: Z jednej strony niezapomniane hity wszechczasów, ale nie tylko. Patrzymy w przeszłość w muzycznym radiu. Patrzymy również w przyszłość, prezentując wam teraz na 14 minut przed 12. Najczęściej grany utwór w ten jakże piękny poniedziałek 11 maja.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, pozwólcie, Vixen, nowy numer, Moja Pani.

0: Hello Spring bardziej, witaj wiosnę, a nie tam, że lato, lato to jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, jutro będzie chłodniej zdecydowanie, jak sobie patrzymy na te prognozy pogody, tam 10 stopni, zdecydowanie źle.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Optymistycznie śpiewał nam Ramis Hello Summer, a teraz chcielibyśmy tylko powiedzieć, że oto jest rocznica, kiedy odszedł do największej orkiestry świata Bob Marley. 45 lat temu się to zdarzyło, aż niewiarygodne. Uraz Ion Lion Zion.

0: Ilu z was teraz sobie po pierwsze podśpiewuje tę piosenkę, ale po cichu, żeby szef nie słyszał, a po drugie zastanawia się, czy to rzeczywiście jest coś prawdziwego w tym numerze. Pikcyc, nienawidzę szefa, to jedna rzecz, ale jest pewien odsetek wśród was osób, które sami są szefami. I ciekawe, co oni wtedy mówią, jak to jest grane w radiu.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: To my powiemy tylko tyle, że za moment zaprosimy was na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
5: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, za nimi ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
6: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
7: Dobrze.
6: A skąd wiesz, że dobrze?
7: Nie wiem.
8: Wszystko, co się dało napisać.
6: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
8: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
9: Było git. Łatwe to było.
6: Jak wam poszło?
10: Chyba dobrze. No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
11: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
5: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy

0: Z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
1: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
2: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Poniedziałek jest szalony, wiadomo, dla wielu z nas to jest dzień, kiedy wszystko pędzi, ale żeby był tak szalony jak tempo tego numeru, no nie, to też się może w zasadzie zdarzyć. Oto jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów w muzycznym radiu, to spada i Café del Mar. A my mówimy sobie, jest poniedziałek, jest fantastycznie, jest też 11 maja, 234 dni do końca roku. Pamiętajcie jeszcze tylko o jednej rzeczy, że Filip, Franciszek i Ignacy mają dzisiaj imieniny, a u nas Chris Shiva, ale to dosłownie za kilka chwil.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
3: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza,

0: oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Strażacy to bardzo ważna funkcja. Wyobraźcie sobie strażacy OSP jeszcze ważniejsi, bo oni czasami są najbliżej tego wszystkiego, co się może wydarzyć. Otóż zdaje się w sobotę było tak, w godzinach wieczornych jedna druh najechała z ćwiczeń i najechała na zdarzenie i wyciągnęła faceta z auta. Facet miał takiego pecha, że pofrunął sobie dalej niż powinien i to samochodem, a nie samolotem, przez bariery na moście, które przebił między drzewami, zmieścił się, no i spadł sobie do rzeki, na nieszczęście dachował, ale na szczęście z ćwiczeń wracała właśnie druhna OSP i w tym miejscu nikomu się nic nie stało, druhna uratowała życie pewnemu młodzieńcowi, który troszkę za szybko jechał.

0: coś da.
1: No właśnie dzięki takim ludziom to się wierzy w lepszy świat. A do tego całego zdarzenia doszło w miejscowości Komorowice. To jest mała miejscowość położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Żurawina. Przez rzet z kropką i u kreskowane.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: Poleca się Michael Patrick Kelly i Throwback.

0: Niebezpieczne gry i niebezpieczne związki o różnych nazwach. Yellow i Vicious Games, jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów, powrót do lat 80. A na zegarze to jest 25 po 12.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A oto dowód, że prawdziwa sztuka stworzona przez wielkich artystów jest nieśmiertelna. Artyści odchodzą, ale numery pozostają. Są na tym świecie rzeczy. Stanisław Sońka teraz. Za kilka chwil sprawdzimy, jaka pogoda, i przeniesiemy się w pewne bardzo fajne miejsce.
3: Nie

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Startujemy. Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
3: O, słońce wyszło na termometrach od 16 do 19 stopni w dalszym ciągu. Do tego wszystkiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami, które brzmi tak. Otóż prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć wtedy do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest nawet drobny grad. Tak, deszcz możliwy, burze możliwe, ale wiatr póki co słaby. W czasie burz oczywiście, że porywisty. Ciśnienie niskie, skandalicznie niskie, 999 hektopaskali, możemy czuć się niedobrze. Biometr niekorzystny, a wartość tego ciśnienia jeszcze w ciągu dnia, niestety, ale spadnie. Z plusów ewidentnych jest taki, że powietrze praktycznie wszędzie ma bardzo dobrą, wręcz idealną jakość.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
4: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
5: Maj to jest miesiąc rozkwitu, no i można powiedzieć, że Teatr Norwida w pełnym rozkwicie, bowiem sukces premiery powieści Sławka Gortycha objął się szerokim echem. Na tyle szerokim, że słyszymy o kolejnych spektaklach, które są dokładane do repertuaru.
6: No to na pewno bardzo chciałabym Państwu podziękować za to, że tak licznie i tak ciepło i tak z entuzjazmem przyjęliście naszą premierę.
7: Katarzyna Sołtys, dyrektorka Jeleniogórskiego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida.
6: Schronisko, które przestało istnieć, jest to spektakl wyjątkowy. Jest to kryminał Sławka Gortycha na deskach Teatru Jeleniogórskiego, czyli osadzonego w tych samych realiach, co treść książki. Na wstępie sprzedaliśmy 16 spektakli. Teraz tylko dorzucamy na Wasze życzenie, bo widzowie przyjeżdżają z całej Polski i bardzo chcą, pytają też o wakacje, pytają też o jesień. Tak, drodzy Państwo, jest szansa, że spektakl wróci też może w jakimś okresie wakacyjnym. Na razie sprawdzamy nasze możliwości, bo musicie pamiętać, że mamy 3 aktorów zatrudnionych na gościnie, więc musimy wtedy dograć z nimi terminy. No ale na pewno wrócimy do Was jesienią, czyli jak będą te wycieczki w góry, to równie dobrze można ją zakończyć spektaklem Schronisko, które przestało istnieć. Więc cały maj jest schroniskowy. Dodatkowo też wracamy do naszej wcześniejszej premiery, czyli do 1984 roku na podstawie książki George'a Orwella. Polecam Państwa uwadze też ten spektakl, bo on jest też jeszcze dosyć świeży, nie jest obejrzany przez jakieś szerokie grono. Jest spektaklem dobrym, który mówi o aktualnych rzeczach i sytuacjach, które nas dotykają we współczesnym świecie, więc przyjdźcie, on też daje do myślenia i to jest bardzo dobry czas spędzony z tym spektaklem i w ogóle to jest dobry czas spędzony w Teatrze Norwida.
5: To jest tak, 2 premiery. Jeden spektakl świeży, drugi jeszcze świeższy, a tutaj już przygotowania do 3. Próby trwają.
6: Bardzo mnie to cieszy, że zgodnie z tym, co sobie wymarzyłam programowo, żeby w danym sezonie teatralnym, czyli od września do czerwca, realizować 4 premiery. No i to będzie pierwszy od lat sukces teatru, bo te 4 premiery uda nam się zrealizować. No i już 5 maja rozpoczęliśmy nowe próby. Będzie będzie to bardzo wyjątkowy, taki kameralny spektakl, czyli tekst Darii Sobik Jest tylko jedna. Jest to historia matki z córką, które i się kochają, i nienawidzą, i nie mogą bez ciebie żyć i chcą bez ciebie żyć, więc to jest bardzo też współczesny chyba temat, tak? Że ta relacja matki z córką jest zawsze wyjątkowa i każda z nas jako matka i każda z nas jako córka te relacje jakoś ją określa. Więc przyjdźcie, zobaczcie. 13 czerwca premiera na małej scenie, czyli odpalamy scenę studyjną w teatrze, co też nas bardzo cieszy, więc ten sezon bardzo moim zdaniem udany, owocny i dzięki Wam jeszcze przyjemniejszy.
7: To są wydarzenia, które mają miejsce w teatrze, są przyszłościowo zaplanowane, natomiast powiemy na koniec o tej najbliższej przyszłości, czyli dzisiejszy wieczór i wyjątkowe spotkanie, na które zapraszamy mieszkańców stolicy Karkonosze.
6: Tak, wychodzimy do Państwa z taką inicjatywą, z kolektywem Dobro i z Urzędem Miasta Jeleniej Góry. To są takie spotkania wieczorne, wykładowe odnośnie tego, jak być dobrym rodzicem, jak być wrażliwym rodzicem, jak być uważnym rodzicem i jak się w tym swoim rodzicielstwie kształcić, bo jakby ten świat naszych dzieciaków czasami nas dotyka, przeraża i nie wiemy, jak w nim funkcjonować, więc my wychodzimy do Was z taką propozycją, żeby się dowiedzieć więcej i na dzisiejszy wieczór proponujemy Wam wykład Łukasza Gierka pod tytułem TikTokowi patoinfluencerzy czy patointeligencja, czyli wchodzimy w cyfrowy świat młodzieży. No i się przyglądamy temu, co ich zachwyca, czym oni się kierują, kto jest idolem, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc myślę, że warto o tym posłuchać, żeby się dowiedzieć i żeby być mądrzejszym i lepszym rodzicem dla swoich dzieci. Spotykamy się dzisiaj o godzinie 18:00. Wejściówki przez stronę internetową teatru. Zapraszam Was bardzo.
1: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl.
8: Hi, I'm Arash and you're listening to Muzyczne Radio. Temptation.

0: Tak, zdecydowanie. Obejmij, tylko nie bezsenni, jak śpiewają Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska, tylko senni, bo ciśnienie nadal chce spadać. 12.43.
1: Muzyczne Radio.
0: Wrócimy do Was za sekundę.
1: Reklama.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio.
14: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
15: Panie i panowie, raz jeszcze z wielką przyjemnością przedstawiamy nowy numer od Vixena. Moja pani.

0: Wśród niezapomnianych hitów wszechczasów znalazł się również Vanotek w towarzystwie Eneli z takim oto numerem Back to Me. Na zegarze 5 minut przed 13. Jest poniedziałek, nadal jest, jutro będzie wtorek, później środa, czwartek, no i wreszcie piątek i będzie weekend. I o to chodzi, i o to chodzi. A ja życzę wam pięknego dnia, słonecznego, i nie zmoknijcie za bardzo. Uważajcie na burzę, uważajcie na wiatr i uważajcie na to, że za moment powie wam dzień dobry Patryk Łasica. Radek Bajor, do usłyszenia. A jeszcze jedna propozycja jest dla was, żeby zatańczyć. O!
1: Cześć, tutaj Kaja. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 13.
0: Czas na wiadomości.
7: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
8: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
7: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Peter Madziar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
9: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka.

0: Nie. Dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
1: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
5: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej.

0: ci potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio.
2: Nareszcie, no ale niestety albo stety jest to nareszcie poniedziałek. Jednakże w każdej sytuacji trzeba szukać plusów, no i pierwszy z nich trwa maj. Te poniedziałki warunkami atmosferycznymi nam kompensują to lądowanie w nowym tygodniu. Jeśli dodamy do tego jeszcze muzykę, którą mamy dla was naszykowaną, wydarzenia, które przyniósł maj, to uwierzcie mi, ten dzień będzie naprawdę udany. Patryk Łosica, dzień dobry, to jest Muzyczne Radio, na zegarach mamy 16 minut po godzinie 13. No i jak też wiadomo, nie samą muzyką człowiek żyje i zupełnie inaczej słucha się utworów, jeśli poznamy ich historię. Przywitajmy więc kolejną porcję muzycznych newsów.
1: Muzyczne radio.
3: Hej, hej, Music News już frunął w waszą stronę, zatem przyjrzyjmy się z bliska nowej piosence Mroza, festiwalowi Erste Letnie Brzmienia 2026 i najnowszemu albumowi zespołu Deep Purple. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Mrozu ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Po sukcesie utworu Anioły Pojedynek artysta prezentuje nowy singiel Nie ma miejsca jak dom, który już teraz przez wielu typowany jest na jeden z hiciorów tegorocznego lata. To propozycja utrzymana w zupełnie innym klimacie, lekkim, egzotycznym i soulowym. Nie ma miejsca jak dom to utwór, który wyróżnia się wyjątkową atmosferą. Słychać w nim inspirację muzyką soul oraz wakacyjną beztroską. Mrozu po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność, prezentując słuchaczom nową, świeżą odsłonę swojej twórczości. To idealna propozycja na lato, zarówno na podróże, jak i na chwilę relaksu. Nowy singiel to już czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami, a każdy kolejny utwór tylko podsyca zainteresowanie fanów. Artysta konsekwentnie buduje napięcie, prezentując różnorodne kompozycje, które pokazują szerokie spektrum jego możliwości muzycznych. Teraz dalej muzycznie, a przede wszystkim koncertowo. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty w tym roku. Tworzą go Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku folkowej wrażliwości, akustycznego i gitarowego brzmienia. Tegoroczna odsłona projektu to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu żywych instrumentach oraz współbrzmieniu wokali. To trzy różne muzyczne światy, które spotykają się gdzieś pomiędzy folkową czułością a alternatywnym pazurem. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję. Erste Letnie Brzmienia 2026 w tym roku zawita do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, a we Wrocławiu pojawi się 28 i 29 sierpnia. Music News. Tymczasem zespół Deep Purple ujawnił szczegóły nowego albumu studyjnego. Ma być to najcięższa płyta zespołu od lat. Grupa powraca z nowym krążkiem. Album Splat ukaże się 3 lipca. Jak zapewnia wokalista Ian Gillan, nowa płyta ma być na miarę wydawnictw z lat 70. To, gdzie jesteśmy teraz, z tym wcieleniem Deep Purple, to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70., mówi wokalista zespołu. Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. Dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 1969 do 1973 roku. Motywem przewodnim nowej płyty jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację. Splat zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. Koncept albumu zostanie ujawniony w tygodniach poprzedzających premierę tego muzycznego wydarzenia. No to na koniec łapcie kolejne muzyczno-radiowe nówki. Nicky Romero, Run to You, Dancing Faras i Alive, a także Twin Seek i Ava Gia z najnowszą propozycją Perfect on Paper. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Tomkowi jak zawsze dziękujemy. No i teraz uwaga, trzymajcie się mocno, bo przenosimy się na hit planetę, która ściąga nas swoją grawitacją. Dosłownie, bo właśnie tam niedawno zawitała zupełna nowość Gravity od Alana Diona i Mojave Grey. Także jeśli lubicie klimaty trance, house, to koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: 19 stopni, tyle wynosi średnia temperatura na Dolnym Śląsku. Nie są to jeszcze dzisiejsze wartości maksymalne, bo te prognozowane są na około 21 na plusie, tyle też osiągniemy w ciągu godziny. Ciśnienie jest w gwałtownym trendzie spadkowym, co zdecydowanie można odczuć. Barometry wskazują 999 hektopaskali i taka tendencja się utrzyma. Niestety zwiastuje to burze i opad deszczu, które według prognoz IMGW pojawią się za kilka godzin. Największa intensywność jest prognozowana na okolice godziny 20. Wiatr północno-wschodni, porywy do 8 metrów na sekundę.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co słychać na Dolnym Śląsku od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
8: W Osówce dużo więcej miejsca na pozostawianie aut.
9: Jesteśmy już przygotowani tutaj na spokojnie, aby przyjąć, myślę, około 3000 turystów.
8: 13. pielgrzymka motocyklowa w Krzeszowie.
10: Zakochałem się w starych motorach, posiadam jeszcze kilka innych, ale Junaka, MT-10, Iża 350.
8: A na początek terenowy punkt paszportowy w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej proponuje bardzo krótką drogę do wyrobienia paszportu. Na wizytę można umówić się z dnia na dzień.
11: To bardzo dobry moment na wyrobienie nowego dokumentu. Wprawdzie wiele krajów honoruje nasz dowód osobisty, ale w wielu przypadkach paszport będzie konieczny. W Środzie Śląskiej można całą procedurę złożenia wniosku załatwić błyskawicznie, bez kolejek, umawiając wizytę z dnia na dzień. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. To aktualny dokument tożsamości, ważny paszport, jeśli taki jest, potwierdzenie uiszczenia opłaty, jeśli została dokonana wcześniej, na miejscu można zapłacić kartą, oraz jedno zdjęcie nie starsze niż sprzed 6 miesięcy. Formalności trwają około 10 minut. Rodzice, jeśli chcą wyrobić paszport dziecku, muszą pamiętać, że dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne przy składaniu lub przy odbiorze wniosku. W przypadku wniosku elektronicznego. Powyżej 12 roku muszą być obecne przy składaniu wniosku. Jest także wymagana obecność obojga rodziców. Opłata za paszport to 140 zł dla osoby dorosłej, 30 zł dla dziecka do 12 roku oraz 70 zł dla dziecka powyżej 12 lat. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom karty dużej rodziny, uczniom i studentom, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Seniorzy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty. Terenowy punkt paszportowy w Środzie Śląskiej ma zmienne godziny urzędowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Teraz Głuszyca i położone w górach Sowich podziemne miasto Osówka. Kierowcy i turyści odwiedzający to miejsce nie muszą się martwić, gdzie zostawić samochód. Materiał Jacka Zycha.
12: Tak, ten z powodu błahy problem urastał do rangi dużego kłopotu, kiedy na nosówkę przyjechało jednocześnie kilka autokarów i auta osobowe. Kłopotliwe było nie tylko znalezienie miejsca do zaparkowania, ale często wjazd i wyjazd z niewielkich położonych wysoko w górach parkingów. To już jednak przeszłość.
9: Mamy przygotowane miejsca parkingowe, które były nam niezbędne do tego, aby przyjąć turystów, zwłaszcza w tym takim wytężonym okresie długich weekendów, wakacji, kiedy jest rzeczywiście duży ruch i jesteśmy już przygotowani tutaj na spokojnie, aby przyjąć, myślę, około 3000 turystów.
12: Żeby i autokary, i samochody osobowe mogły bez problemu zaparkować i wyjechać z parkingów, powiedział burmistrz Głuszycy Roman Gut. Parking to tylko część dużego projektu, jaki zrealizowano wspólnie z krajem pardubickim w Czechach. Powstały też dwie nowe instalacje muzealne wewnątrz poniemieckich sztolni. Pokazują trudną historię tego owianego mgłą tajemnicy miejsca.
13: Jedna pokazuje różnicę pomiędzy więźniami przymusowymi a więźniami z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. To jest taka gablota, w której jest monitor, w której jest film. A drugie to jest taki element też multimedialny, nowoczesny obraz, który pokazuje historię tutaj najbliższej okolicy, ale również historię podziemi.
12: A to już Zdzisław Łazanowski, prezes spółki zarządzającej podziemnym miastem Osówka, które rocznie odwiedza około 50 tysięcy turystów. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Setki motocyklistów z maszynami niemal każdej marki przyjechało w niedzielę do krzyżowskiej bazyliki. Plac przed kościołem wypełniły motory ciężkie, trójkołowe, ścigacze, krosy i zabytkowe. To już 13. pielgrzymka motocyklowa, która ściąga do Krzeszowa setki fanów motoryzacji i turystów.
14: To 13. pielgrzymka motocyklowa Dolnego Śląska. Nie tylko Dolnego Śląska, przyjeżdżają motocykliści właściwie z całej Polski. Jest ogromny huk silników, przepiękne maszyny, coś wspaniałego, co na ten dzień daje zupełnie inne życie temu sanktuarium, temu miejscu. Ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz z Krzeszowa, które tętni także tętnem serc motocyklistów i hukiem motorowych silników. Nigdy nie jeździłem na motorze, nigdy nie miałem styczności z tym. Jestem tutaj drugi rok i w tamtym roku pierwszy raz miałem styczność z tymi motorami, z tymi motocyklistami i powiem szczerze, że trochę mi zaszczepili to. I nawet po kazaniu, w którym powiedziałem, że gdzieś zaczyna powoli to we mnie kiełkować, dostawałem wiele ofert kupna motorów. Dzisiaj na kazaniu zobaczą, co kupiłem.
15: Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. To już nie pamiętam, ile razy jesteśmy i zabezpieczamy tą pielgrzymkę motocyklową, która odbywa się w Krzeszowie. Oczywiście wspieramy się również policjantami, nie tylko z Kamiennej Góry. Dzisiaj są z nami również policjanci na motocyklach z Wałbrzycha, którzy zabezpieczają tutaj całe wydarzenie, tak żeby nikomu nie stała się krzywda, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie. I rzeczywiście również przedstawiamy się tak naprawdę, prowadzimy tutaj takie rozmowy profilaktyczne z kierującymi motocyklami, ale nie tylko. Pokazujemy to, jak wyglądamy, jakie mamy umundurowanie, jakie mamy sprzęty.
16: Nazywam się Piotr Szczepaniak.
17: Czym pan się przyjechał?
16: A przyjechałem motocyklem Drniep K650 z 72 roku. MT K650. Dwa lata temu go kupiłem. Co prawda to była ruina wyciągnięta z krzaków. Dwa lata pracy jest w takim stanie, jak w dobie internetu teraz wszystko można zdobyć.
17: A dlaczego taki motor, a nie ścigacz albo nie Harley?
16: Nie wiem, zakochałem się w starych motorach. Posiadam jeszcze kilka innych. Ale Junaka, MT-10, Iża 350 i jeszcze mam Kawasaki GPZ 900R.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hi Poland, it's Bruno Pietri. Listen to my new song Home Alone with Pete Spruce on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Świetny numer od Sophie Ellis Bextor, Get Over You. Mamy 14 minut do godziny 14.
1: Muzyczne radio.
0: No i jak wiadomo, wiosna nowe hity przyniosła i przyniosła również wiele na naszym rodzimym podwórku. Tak jest w przypadku Vixena, który po świetnie przyjętym albumie Światło Cienie prezentuje nowy singiel Moja Pani, który zapowiada kolejne wydawnictwo. Ma być ono takim powrotem do korzeni. Jak skomentował, ta piosenka kojarzy mi się z dzieciństwem. Przenosi mnie do przełomu lat 80., 90., czyli czasu, w którym się urodziłem. Dorastanie w tych latach nie rozerwało. Zerwalnie wiązało się z muzyką. Takie brzmienie traktuję jak soundtrack mojego dorastania. Jeden z elementów, bez którego nie byłbym dziś tym, kim jestem. Przy tworzeniu tego utworu obudziło się we mnie coś, czego mi brakuje. Coś, za czym tęsknię, ale czuję przy tym szczęście, bo to coś na zawsze we mnie zostanie. Lubię czasem sobie potęsknić w trakcie robienia kawałków, no bo to jest piękne.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
8: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
9: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
10: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
7: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju.

0: większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczyło 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
1: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
0: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej

0: Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Siema, tu Wiki. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę

0: Muzyczne radio. A to była Vicky Gabor. Zegary wybiły już 14, nawet 17 minut po, także istnieje możliwość, że wraz z obniżającym się ciśnieniem przywita was również popołudniowy spadek formy. No ale my mamy na to rozwiązanie i to lepsze niż podwójne espresso, bo przed nami nasza dzisiejsza piosenka dnia, a w niej brytyjski mistrz Alan Dixon, który zaprosił do współpracy amerykański duet Mojave Grey. Specjalizują się oni w gatunku Desert Dance, są jego autorami. No i utwór ma zaledwie kilka dni, ale podłapały już go takie legendy jak Martin Garrix do swoich setów, także ma potencjał na hit w wakacji. Zresztą sprawdźcie na własne uszy, przed nami Gravity.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
5: Minęła godzina 14.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Średnia w regionie wynosi już 20 na plusie. Zaledwie 1 stopień dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, które mają wynosić 21 stopni. Nie wszędzie tyle będzie, bo przykładowo na południu, zachodzie, na wyżynach maksimum prognozowane jest na około 19 stopni. Ciśnienie kontynuuje trend spadkowy, barometry wskazują 998 hektopaskali. Zachmurzenie nabiera na intensywności. No i niestety musimy liczyć się z tym, że od teraz aż do okolic godziny 3-4 we wtorek o świcie mogą być z nami opady deszczu, również burze.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejny raport regionalny, przedstawi go Beata Nowicka.
7: Czy uda się połączyć Kudowę z Druiznachodem, pasażerską linią kolejową? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał Jacek Zych.
8: To dopiero wstępny pomysł.
9: Jest możliwość bardzo trudnym, bardzo interesny, a mnie się bardzo podoba.
7: Teren po dawnym targowisku przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze zostanie zagospodarowany. O tym, co tam powstanie, już za chwilę. A na początek Bolesławiec. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, spotkała się z mieszkańcami tego miasta. Podczas wizyty mówiła o dotychczasowych działaniach i osiągnięciach rządu, z których, jak zaznaczyła, korzystają też mieszkańcy Bolesławca. Spotkanie było też okazją do rozmowy o oczekiwaniach i problemach.
10: Ministra mówiła m.in. o rencie wdowie, ustawie stażowej oraz programie Aktywny Rodzic. Podkreślała także, że celem wizyty było poznanie oczekiwań mieszkańców. Jak zaznaczyła...
11: Czasami trzeba z tego resortu wyjść, żeby zobaczyć, jak to, co tworzy się zza biurka, zdaje egzamin w terenie.
10: Podczas spotkania Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła również o planowanych zmianach na rynku pracy. Zapowiedziała ustawę likwidującą bezpłatne staże i wprowadzającą minimalne wynagrodzenie dla stażystów. Jak podkreśliła...
11: Żeby każdy młody człowiek, wkraczając na rynek pracy, mógł zdobywać doświadczenie i żeby ta możliwość zdobywania doświadczenia nie była uzależniona od tego, czy ma bogatych rodziców, którzy mogą go utrzymać, czy stać go na wielomiesięczną, bezpłatną pracę celem pozyskania doświadczenia, tylko żeby za tą pracę, także na stażu, należało mu się wynagrodzenie.
10: Ministra poinformowała także o pracach nad ustawą antymobbingową. Jak mówiła, nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pracowników przed przemocą w miejscu pracy i wprowadzić wyższe kary za mobbing.
11: Chcemy, żeby miejsce pracy było miejscem, do którego chce się chodzić, z którego czerpie się satysfakcję, a nie przed którym czuje się lęk, strach i obawę.
10: W trakcie spotkania przypomniała również o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Jak zaznaczyła, od lipca inspekcja będzie mogła administracyjnie przekształcać umowy śmieciowe w umowy o pracę. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się też do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Kudowa-Zdrój, gdzie przedstawiciele polskich i czeskich samorządów rozmawiali o możliwości wybudowania linii kolejowej, jaka miałaby połączyć Kudowę-Zdrój z Nachodem. W spotkaniu przysłuchiwał się Jacek Zych.
12: Tak, to temat, który pojawił się w przestrzeni publicznej za sprawą wicemarszałka Michała Rado, który w jednym z wywiadów wspomniał o takim pomyśle i zamiarze jego realizacji. Jak się jednak okazuje, sprawa nie jest wcale prosta i może napotkać na przeszkody bardzo trudne do pokonania.
13: Nie będzie to prosty projekt, ale jeszcze przed spotkaniem myślałam, że w ogóle niemożliwy do realizacji, bo gdyby miał lecieć po starym śladzie, to rzeczywiście mieliśmy świadomość, że to jest jakaś abstrakcja. Natomiast dzisiaj po obejrzeniu nowego śladu trochę z większym optymizmem na to patrzymy, ale oczywiście dalej z wielką dozą ostrożności.
9: Jest możliwe, że bardzo trudnym, bardzo interesny, a mnie się bardzo podoba, dlatego że jest taka możliwość, że Nachod i Kudowa by była taka brana do Europy. Jest propojenie Republiki Czeskiej pociągiem i do Wrocławu. Mnie się to bardzo podoba, ale pan ma na pewno prawdę, że to może być projekt, który może być trudny, a nie jest tak, że bude jutro.
12: To starosta Nachodu Jan Birka, a wcześniej burmistrz Kudowy-Zdroju Aneta Potoczna. Podczas spotkania przedstawiciele polskich linii kolejowych przedstawili koncepcję budowy takiej linii tak po czeskiej, jak i po polskiej stronie.
14: Połowa trasy to jest teraz stary przebieg. Częściowo w działce kolejowej, a częściowo w wydzielonych terenach, które dzisiaj mają służą na przykład jako drogi lokalne albo po prostu zarastają krzakami. Są takie dwa miejsca, szczególnie jedno to się nazywa, że jedno zlokalizowane jest w okolicy targowiska obecnego. Zaproponowaliśmy, to jest kwestia, jest oczywiście nieostateczna, nieprzesądzona, peron Kudowa-Zdrój Centrum, czyli tam najbliżej parku zdrojowego położone miejsce, gdzie można byłoby wysiąść i wsiąść do pociągu.
12: A drugim newralgicznym punktem miałoby być przecięcie właśnie budowanej obwodnicy Nachodu, powiedział Paweł Pleśniar z polskich linii kolejowych. Połączenie kolejowe Kudowy z Nachodem to jeszcze nawet nie jest plan czy projekt. To dopiero wstępny pomysł. Ten musi jeszcze znaleźć akceptację u polskiego i czeskiego rządu. Pierwsza faza przygotowania tego nieco ponad 4-kilometrowego odcinka zajęłaby co najmniej dekadę. Kiedy miałyby się rozpocząć prace? Na to pytanie dziś naprawdę trudno odpowiedzieć. Z Kudowy-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
7: I na koniec stolica Karkonoszy. Teren po dawnym targowisku przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze zostanie zagospodarowany. Nieopodal hali, gdzie zimą działa kryte lodowisko, powstanie nieduży amfiteatr. Odtworzone zostaną też schody, które łączyły plac z ulicą 1 Maja.
15: Przejęliśmy w końcu ten teren, bo to był teren prywatny.
7: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
15: Odkupiliśmy od syndyka masy upadłościowej i mamy złożony wniosek do funduszy europejskich Dolnego Śląska na przebudowę i zagospodarowanie tego terenu właśnie w sposób taki związany z między innymi z amfiteatrem i z małą architekturą, plus do tego schody, plus do tego woda. Będzie otwarte przejście. Może nie wrócimy do tej koncepcji, która była kiedyś, jak było targowisko, że tam było takie przejście szerokie. Będzie przejście, ale będzie część zagospodarowana pod małą architekturę. Prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy mieli szansę realizować go.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: Klasyczne radio. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Po reklamie.
2: Wiosna.

0: niesamowicie pozytywny numer Vance Joy Riptide, no ale nie ma co się dziwić, bo w końcu w tle było słychać ukulele. Niby zwyczajna, potocznie mówiąc mikroskopijna, nawet czterostrunowa gitara, ale jednocześnie idealny przykład tego, że rozmiar nie zawsze ma znaczenie, no bo drzemie w niej ogromna moc, a brzmienie zawsze poprawia humor. Takich kawałków mamy jeszcze mnóstwo w zanadrzu, także koniecznie bądźcie dziś z Muzycznym Radiem. No i teraz, moi drodzy, mamy moment idealny na skierowanie naszych uszu na kolejną nowość, a będzie to Moja Pani od Vixena, który bardzo prężnie pracuje nad kolejnym albumem i jednocześnie będzie to utwór, który opiera się o tęsknocie, nadziei, jest to balans między wspomnieniami a spojrzeniem w przyszłość i osobista opowieść o dorastaniu i tym, że to co najlepsze wciąż jest przed nami. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 15.
1: Czas na wiadomości.
7: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
8: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
7: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
9: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
7: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
10: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
7: W polskim pilotażu ze skrócony skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt, telefon 606 490 829.
8: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
9: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 220

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Dziś w programie ceny na stacjach paliw, ryzykowny drift, a także historie z drogi wzięte. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Na stacjach paliw ceny powinny się ustabilizować. Rynek zaczyna wysyłać sygnały stopniowej stabilizacji. Ostatnie dni przyniosły już wyraźną korektę spadkową w sprzedaży hurtowej, ale czynnikiem niepewności pozostaje przyszłość pakietu CPN, który obowiązuje do 15 maja. Rząd zapowiada decyzję w sprawie jego ewentualnego przedłużenia na początku tego tygodnia, w którym według epetrol.pl średnia cena 95 w granicach 6,27 zł do 6,36 zł za litr, oleju napędowego od 6,99 zł do 7,11 zł za litr, a autogazu od 3,68 zł do 3,77 zł za litr. Najbardziej prawdopodobny scenariusz aktualny do połowy maja to dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu. Ceny detaliczne zostają ustalane na podstawie maksymalnych cen paliw określanych przez ministra energii.
0: Aktualne przepisy.
1: Teraz ryzykowny drift. Jak poinformował komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od 30 marca, gdy w życie weszły przepisy mówiące o czasowym zatrzymywaniu praw jazdy za driftowanie, z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy pożegnało się już 61 kierowców. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że według prawa funkcjonariusze mają obowiązek zatrzymania prawa jazdy za to wykroczenie i żadne tłumaczenia tutaj nie pomogą.
0: Aktualność.
1: Teraz odpowiedź na pytanie, czy Polacy już nie chcą używanych aut z Niemiec. Jak informuje IBRM Samar, kwiecień był już 7 z rzędu miesiącem, gdy zmalała liczba sprowadzanych do Polski samochodów używanych. Trend spadkowy trwa już od czerwca ubiegłego roku. Część analityków rynku uważa, że wpływ agresywnej polityki chińskich producentów widać m.in. w strukturze sprowadzanych używek. Wprawdzie średni wiek importowanych osobówek w pierwszych 4 miesiącach pozostaje wysoki, to szybko rośnie udział w imporcie młodszych pojazdów. Z danych Samaru wynika, że najmłodsze samochody w wieku do 2 lat odnotowują wzrost o 14%, co oznacza, że coraz większa liczba handlarzy stawia na młodsze i lepiej wyposażone auta, by rywalizować z dealerami nowych chińskich samochodów.
0: Autoradio.
1: Na koniec z drogi wzięte i sytuacja, którą opisuje w mailu nasz słuchacz Jarek, a dotyczy autostrady. Otóż prawym pasem toczą się godnie i zgodnie z przepisami tiry. Lewym zdecydowanie szybciej śmykają osobówki. Na pasie wjazdowym na autostradę pojawia się tir z zamiarem wjazdu na prawy pas autostrady. Jadący za nim jeden z tirów wjeżdża na lewy pas, robiąc miejsce koledze na prawym. Niestety często kilkanaście aut na lewym pasie bywa zmuszana przez ten manewr do gwałtownego hamowania. Za to tir chwilę później znowu karnie zjedzie na prawy pas. Nasz słuchacz konkluduje, czy uprzejmość dla jednego jest ważniejsza od bezpieczeństwa kilkunastu kierowców muszących hamować. Podobnie bywa też z osobówkami. Tutaj też czasami zbytnia uprzejmość może spowodować niepotrzebne kolizje. Takie sytuacje zdarzają się często na rondzie Majewskiego w Jeleniej Górze przy zjeżdżaniu w dół pod wiaduktem w stronę centrum. Służby, jak zawsze, apelują do kierowców o rozsądek i rozwagę na drogach.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć wszystkim, mówi Stach Bukowski. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: Znów po

0: Muzyczne radio. Stach Bukowski o tobie. No i Stachowi bardzo dziękujemy i ruszamy natychmiastowo na kolejną podróż w kierunku Hit Planety. No jak powszechnie wiadomo, właśnie tam rodzą się największe hity, no i urodziło się naprawdę wiele ich tej wiosny, ale jeden z nich jest szczególny. Przywita nas teraz trójka producentów, Alan Dixon i duet Mojave Grey. Niedawno publikowali bardzo ciekawą nowość, Gravity, bardzo przyciągającą. W social mediach zawrzało, no i myślę, że na Hit Planecie również zawrzy. Koniecznie posłuchajcie i zagłosujcie, a za 7 minut kolejna porcja informacji z regionu. Odwiedzimy m.in. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Nocnego Radia.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 15.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Temperatura maksymalna zawitała w nasze dolnośląskie progi i wynosi ona od 19 do 22 na plusie. Najcieplej jest w centrum, najchłodniej na południowym zachodzie. Na niebie i na radarach możemy zaobserwować coraz to więcej chmur, również tych burzowych, które jeszcze w większości są po stronie niemieckiej i czeskiej, ale za moment pojawią się także i u nas. Największa intensywność opadów prognozowana jest na okolice godziny 20. Ciśnienie ciągle się obniża, barometry wskazują 999 hektopaskali. Taka tendencja utrzymała ma się jeszcze przez najbliższe 2 godziny, potem zacznie wzrastać.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: A co słychać nowego informacyjnego na Dolnym Śląsku, opowie Beata Nowicka.
8: 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skały, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze przeszła do historii.
9: Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe. Od żółci po biele, po czerwienie.
8: A wielkimi krokami zbliża się druga edycja pikniku z handlówką w stolicy Karkonoszy.
10: Głównym punktem programu będzie turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim.
11: Słuchacie raport regionalnego.
8: O tych wydarzeniach za chwilę, a na początek Głogów, gdzie po raz kolejny mieszkańcy domów przy ulicy 10 Maja zasiedli do wspólnego stołu, by przy kawie i słodyczach świętować imieniny ulicy. Kiedyś zapraszali się na święta.
12: Pomysł do świętowania imienin ulicy zrodził się w roku 2018. Od tego czasu mieszkańcy spotykają się regularnie. Jak mówią, starzejemy się jako społeczeństwo i trzeba wzmacniać relacje między pokoleniami. Mieszkańcy tej ulicy tworzą zżytą społeczność, nie tylko określoną majową nazwą 10 Maja. Osoby, które mieszkały tutaj wcześniej i z różnych powodów się wyprowadziły, odwiedzają ulicę i uczestniczą w spotkaniach. Więź jest utrzymana i wzmacniana. Uroczystość zawsze jest świetną okazją do wspomnień. Zarówno obecni, jak i dawni mieszkańcy 10 Maja zgodnie twierdzą, że to wyjątkowa ulica i bardzo dobrze się na niej mieszka. Kiedyś, za, jak to mówią, dawnych czasów, spotkania odbywały się częściej, teraz jest inaczej z różnych powodów. Starsze pokolenia odchodzą, a młodzi podchodzą do tego inaczej, na szczęście nie do końca. Na tych szczególnych imieninach nie zabrakło prezydenta Rafaela Rokaszewicza i posła Łukasza Chorbatowskiego. W Głogowie nie ma zbyt dużo ulic nazwanych konkretną datą. Z 10 maja najbardziej konkuruje ulica 1 maja. To 12 minut samochodem i prawie 8 kilometrów, ale miesiąc ten sam. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Dużym zainteresowaniem cieszyła się 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę i niedzielę na placu przed Muzeum Stoiska Kolekcjonerów Darów Ziemi uginały się od najróżniejszych okazów. Odwiedzający mogli się naocznie przekonać, że nasz region dostarcza wyjątkowego bogactwa minerałów i kamieni ozdobnych, ale nie tylko, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
5: Cieszy się cały czas popularnością zarówno wśród kolekcjonerów, również producentów biżuterii wykorzystujących kamienie naturalne do produkcji tej biżuterii, ale do tego dodajemy następne przedsięwzięcia. Prowadziliśmy puszki poszukiwania, to nawiązuje trochę do historii Karkonoszy, gdzie były kopalnie złota i wydobywano również kwarc. W tym roku Czech, jeden z kolekcjonerów, wystawia nowość, czyli minerały, które świecą w ultrafiolecie. Wprowadzamy też możliwość obserwowania minerałów pod mikroskopem, a dla nas też jako muzeum jest to moment, gdzie prowadzimy negocjacje, zakupy do naszych kolekcji minerałów.
9: Atmosfera, jak zwykle na giełdzie w Jeleniej Górze Cieplicach, jest wspaniała. Krzysztof Sadowski, jeden z wystawców na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach. Dopisała i pogoda, i wystawcy, bo z pogodą tu bywa różnie. Bardzo ładne minerały od świata po Polskę. Oczywiście, jak zwykle, fajne minerały lokalne z Karkonoszy, pegmatyty karkonoskie, kwarce, skalenie, amazonity. Tak samo minerały z Kobar na przykład. No i też troszeczkę nowości ze świata. Ja akurat przywiozłem minerały z Portugalii od alkunitów, minerałów uranu, które ślicznie świecą w ultrafiolecie, właśnie po hiszpańskie i portugalskie fluoryty. Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe. Od żółci po biele, po czerwienie. I przyjechał tutaj kolega z Czech, który specjalizuje się w minerałach, które świecą w ultrafiolecie.
13: Lukáš Gubanec z Hradce Králové. Ano, jsou to minerály, které svítí pod UV světlem a jsou vlastně z celého světa. Mají v sobě aktivátor, případně nějaké prvky, které aktivují vlastně fluorescenci. V některých je i fosforescence. Máme tady i poměrně zajímavé minerály, které mají jev, který se nazývá tenebrescence. Tenebrescence vlastně znamená to, že se ten minerál, že dokáže změnit barvu.
8: Kolejna 65. Karkonoska Giełda Minerałów Skał Skamieniałości Wrobów Jubilerskich odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach w ostatni weekend sierpnia.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: A tymczasem wielkimi krokami zbliża się druga edycja pikniku z handlówką. To wydarzenie już 16 maja od 10 na Deptaku przy ulicy 1 maja 39. Zaprasza nauczyciel z zespołu szkół technicznych i branżowych Handlówka w Jeleniej Górze, Mariusz Drapiej.
10: Mam wielką przyjemność w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i rodziców zaprosić Państwa na majówkę z naszą szkołą. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będzie strefa gastronomiczna, występy taneczne, pokaz fryzjerski oraz występ zespołu muzycznego. Głównym punktem programu będzie natomiast turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim, a rozpocznie się on o godzinie 10. Zapraszamy trzyosobowe zespoły do wzięcia udziału w tych rozgrywkach koszykówki. Ważna informacja jest taka, że zapisy trwają aż do 14 maja, także jeszcze jest czas i czekamy na Was wszystkich. Jak można się zapisać na ten turniej? Informacje znajdziecie Państwo przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.handlowka.edu.pl w zakładce aktualności. Tam też znajduje się karta zgłoszeniowa. I zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy handlowka@post.pl. Do zobaczenia w centrum Jeleniej Góry. Spędźmy wspólnie ten weekend majówkowy.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio, and they really love music.

0: reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
3: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
12: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio.

0: Tańczmy Radio.
1: Odrobina Italo Disco, no i od razu dzień staje się lepszy. To było oczywiście The Colors, Un Ragazzo, Una Ragazza. Zbliżamy się do godziny 16, no i mam dla was teraz coś wyjątkowego, bo będzie to taki wehikuł czasu, który przeniesie nas do przełomu lat 80., 90. Jednocześnie przywita nas Vixen, który ostatnio świetnie sobie radzi na listach przebojów. Opublikował epkę Światło Cienie, która zrobiła furorę, no i od razu szykuje materiał na kolejne wydawnictwo. Po raz kolejny wraz z Tabem. A jeśli chodzi o sam utwór i zapowiedź tego, co nadchodzi, to pozwolę sobie zacytować samego autora. Ta piosenka kojarzy mi się z dzieciństwem. Przenosi mnie do przełomu lat 80. i 90., czyli czasu, w którym się urodziłem. Takie brzmienie traktuję jak soundtrack mojego dorastania. Jeden z elementów, bez którego nie byłbym dziś tym, kim jestem. Lubię czasem sobie potęsknić w trakcie robienia kawałków, bo jest to piękne. Posłuchajcie koniecznie przed nami Moja Pani.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
2: Czas na wiadomości.
5: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
6: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
7: Jakich wyników się spodziewacie?
6: Na pewno dobrych, może tak z 60-70%.
8: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
9: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
5: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. 2 wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KO.
10: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
5: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
11: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
5: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
12: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
5: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarzy.

były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: kolejne muzyczne rozdanie przed nami, a w nim o powrotach The Rolling Stones, Ariany Grande i naszego Rubensa, który pochwalić się już może nowym singlem. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! To już pewne, The Rolling Stones powracają płytą Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Przed smakiem wydawnictwa jest energetyczny singiel In The Stars. Foreign Tongues, niezwykle żywiołowa, 14-utworowa płyta, pojawia się niespełna 3 lata po entuzjastycznie przyjętym nagrodzonym Grammy albumie Hackney Diamonds, który zdobył szczyt list przebojów na całym świecie i osiągnął status multiplatyny. Nowe wydawnictwo zwiastuje chwytliwy singiel In The Stars, który trafia do fanów wraz z otwierającym album utworem Rough and Twisted. Na płycie usłyszymy znakomite wykonania Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników Derrella Jonesa, Matta Clifforda i Steve'a Jordana. Album zawiera też wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Ariana Grande w ostatnim czasie pracowała częściej na planie filmowym niż w studiu muzycznym. Teraz jednak ogłasza premierę długo wyczekiwanego albumu Battle. Album pojawi się w sklepach 31 lipca. Będzie kontynuacją wydanego 2 lata temu przebojowego krążka Eternal Sunshine. Po raz kolejny Ariana Grande współpracowała przy nim ze szwedzko-irańskim producentem Ileon, z którym nagrała już wiele hitów, w tym m.in. utwór Problem. W oficjalnej zapowiedzi artystka podkreśliła, że jej nowy materiał będzie czymś, co tętni życiem i rozwija się w szczelinach czegoś zimnego, trudnego i wymagającego. Wyjawiła przy tym, że opowie o jej trudnych doświadczeniach. Music News. Na koniec muzyczny powrót z naszego rodzimego podwórka. Rubens wraca z zaskakującym singlem Pod Palmą. Nowa piosenka to historia zmęczenia miejskim życiem, jego tempem i powierzchownością relacji. To utwór o potrzebie ucieczki, gdzieś daleko, gdzie liczy się tylko spokój i bliskość drugiej osoby. Piosenka Pod Palmą jest symbolem prostoty i chwili oddechu, jest symbolem zatrzymania się i odpoczynku od hałasu dzisiejszych czasów. No to tak zupełnie na koniec, łapcie kolejne gorące premiery, jakie już gramy w muzycznym radiu. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, 1T, El Condor Pasa i Troy Boy i Daya z utworem Hush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: się.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
2: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji, kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Kolejna godzina popołudnia, jeszcze niezbyt burzowa, ale jak wiadomo, nie warto chwalić dnia przed zachodem słońca. Ten rozpocznie się o godzinie 20.33, a z tego co widać na radarach, w ciągu najbliższych 2-3 godzin niemalże wszędzie pojawią się opady deszczu i burze. Towarzyszą nam nadal wartości maksymalne, w regionie jest to zakres od 19 do 22 stopni, średnia wynosi 21 na plusie. Ciśnienie zaczyna się stabilizować w okolicach 99,6 hektopaskali, około godziny 19 zacznie ponownie odbijać. Wiatr północno-wschodni, porywy do 8 metrów na sekundę.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejna i jednocześnie ostatnia popołudniowa porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
7: W Wałbrzychu pawilon szpitalny powstaje w ekspresowym tempie.
8: Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton.
7: Terenowy punkt paszportowy w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej to krótka droga do wyrobienia paszportu.
9: Formalności trwają około 10 minut.
7: I jubileusz 65-lecia polskiej miedzi.
10: W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników.
0: Muzyczne radio.
7: Zapraszam na informacje. Tegoroczne obchody Dnia Hutnika w KGHM miały wyjątkowy charakter, bo rozpoczęły jubileusz 65-lecia polskiej miedzi. W tym roku uhonorowano łącznie 84 pracowników, a podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe i branżowe.
10: KGHM to dziś największy producent miedzi w Europie i jeden z największych producentów srebra na świecie. W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników. Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji, podkreślał znaczenie pracy hutników i strażaków.
11: Ogień, z którym macie do czynienia, to żywioł, a w centrum tego żywiołu pozostaje pracownik, człowiek, hutnik, strażak. Z tej swoistej symbiozy, jaką tworzy człowiek z ogniem, pochodzi wszystko to, co pozwala nam budować siłę KGHM. Każda tona miedzi i walcówki, każdy kilogram srebra i złota, każda strażacka akcja to wasz nieoceniony wkład w pomyślność i rozwój polskiej miedzi.
10: Wiceprezes mówił też o planach rozwoju hut. W Cedyni spółka przygotowuje nową linię ContiRod, a huta Legnica ma przejść transformację w nowoczesną hutę recyklingową. Znaczenie KGHM dla gospodarki podkreślał także Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
12: Kolejne pokolenie hutniczek i hutników, którzy w tych trzech hutach KGHM-u tworzą historię, mówią, że hutnik potrafi ujarzmić żywioł. Świat się zmienia, a kiedyś hutnictwo zmieniało świat. Ta historia, która rozpoczęła się w 1957 roku, trwa do dzisiaj. Nie ma nowoczesnej Europy bez miedzi.
10: W tym roku szczególny jubileusz obchodzi także Huta Miedzi Głogów, która kończy 55 lat. Jak mówi Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych zakładu, siłą huty od zawsze byli ludzie.
4: Huta to jest produkcja wspólna. Każdy wydział musi współpracować ze sobą i bez tego potencjału ludzkiego nie moglibyśmy na pewno przez te 55 lat tak sprawnie funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy.
10: Obchody Dnia Hutnika zakończyły tradycyjne karczma hutnicza i comber. Głogów Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie w zaledwie kilka dni budowlańcy postawili kilkupiętrowy budynek nowego skrzydła szpitala. Operacji prowadzonej głównie nocą przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
13: Rzeczywiście nowo budowane skrzydło H szpitala imienia Sokołowskiego stanęło w zaledwie kilka dni. Wcześniej oczywiście przygotowano bardzo precyzyjne fundamenty z przyłączami instalacyjnymi. Na nich w kilka nocy, niczym klocki Lego, postawiono wykonane specjalnie pod ten projekt moduły.
8: Moduły, to jak widać tutaj w tle, są dostarczane około godziny 12 w nocy. Są transportowane specjalistycznymi samochodami niskopodwoziowymi. Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton. Taka procedura montażu 6 elementów trwa około 5-6 godzin, tak aby od rana, od 7 rano szpital mógł sprawnie funkcjonować i nie było kłopotów z dojazdem pracowników, jak i pacjentów.
13: To Marcin Śmietana, kierownik kontraktu. Modułową formę budowy szpitala wybrano ze względu na bardzo krótki czas, w jakim zaplanowano inwestycje. Przypomnę, że budowa pawilonu, z którego każde z trzech pięter będzie miało ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, potrwa niecały rok. Budynek musi być oddany do końca roku.
14: No, czyli na przyziemiu będą poradnie. Pierwsze piętro pediatria, drugie piętro to jest pracownie symulacyjne dla Uniwersytetu Medycznego, plus kolejny oddział i trzecie piętro onkologia z oddziałem dziennym chemioterapii.
13: A to już Jolanta Królak, dyrektor Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Budowa pawilonu H będzie kosztowała ponad 60 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: I przenosimy się do terenowego punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, który proponuje bardzo krótką drogę do wyrobienia paszportu. Na wizytę można się umawiać z dnia na dzień.
9: To bardzo dobry moment na wyrobienie nowego dokumentu. Wprawdzie wiele krajów honoruje nasz dowód osobisty, ale w wielu przypadkach paszport będzie konieczny. W Środzie Śląskiej można całą procedurę złożenia wniosku załatwić błyskawicznie, bez kolejek, umawiając wizytę z dnia na dzień. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. To aktualny dokument tożsamości, ważny paszport, jeśli taki jest, potwierdzenie uiszczenia opłaty, jeśli została dokonana wcześniej, na miejscu można zapłacić kartą, oraz jedno zdjęcie nie starsze niż sprzed 6 miesięcy. Formalności trwają około 10 minut. Rodzice, jeśli chcą wyrobić paszport dziecku, muszą pamiętać, że dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne przy składaniu lub przy odbiorze wniosku. W przypadku wniosku elektronicznego, powyżej 12 roku muszą być obecne przy składaniu wniosku. Jest także wymagana obecność obojga rodziców. Opłata za paszport to 140 zł dla osoby dorosłej, 30 zł dla dziecka do 12 roku oraz 70 zł dla dziecka powyżej 12 lat. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom karty dużej rodziny, uczniom i studentom, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Seniorzy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty. Terenowy punkt paszportowy w Środzie Śląskiej ma zmienne godziny urzędowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio. Don't.

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
3: No i powracamy do Best of, zaczynając od utworu Czerwonego jak cegła, a zespół Jam zagra dla was także 22 maja przy okazji finału Ligi Rocka. To wszystko na jeleniogórskich Błoniach, na które gorąco was zapraszamy, tak jak i zapraszam was na spotkanie na Hit Planecie, które startuje już o 17. Tam przywita was także Arek Włodarski, ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, pięknej reszty dnia i do usłyszenia.

0: plama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 17.
6: Czas na wiadomości.
8: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
9: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
10: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy złotych za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
9: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
8: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
11: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
8: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 18:00
1: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Phenomenal Under the Moonlight to jest pierwsza z dwóch propozycji do przyszłych notowań Hit Planety. Za chwilkę usłyszymy także Fire to the Water Hugo Cantara w roli głównej. Najpierw Under the Moonlight.

0: To tutaj rodzą się potężne hity. Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po reklamie.
9: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
10: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
11: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
12: Cześć, tu Tomasz Organek.
11: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety. Hit planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Tak brzmi ostatni singiel najnowszy utwór Ewy Max, Out of Your Mind. Dzisiaj niestety w dołu sporo roszad mamy i takich zaskakujących spadków, ale jak numer leci, no to na jego miejsce gdzieś tam w wyższych numerach Hit Planety pojawiają się inne piosenki, więc równowaga chyba zachowana. Było miejsce 20 w sobotę, dzisiaj 25 Ewa Max. Podobnie poleciał w dół numer od Marshmallow z 19, dzisiaj na miejsce 24. Zaskakująco odrobinę. Jeszcze sprawdźmy kolejne numery. Alan Dixon, miejsce 23. Tutaj także w dół, dopiero oczy od dziewczyny, którą dobrze znacie i lubicie, tak jak my zresztą, czyli Olivia Socha, Przystanek. No to na szczęście ani w dół, ani w górę pozycja obroniona, numer 22. Oczy już wkrótce.

0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Klimatyczne dźwięki od Baker Matt plus Rani, I Love Life, prosto i na temat.

Naprawdę Oliwia Socha ma powody do zadowolenia, bo numer jest znakomity i bardzo się podoba wam, co najważniejsze, nie tylko nam. Oczy, pozycja obroniona, no to też są duże powody do zadowolenia, bo konkurencja ze strony artystów zagranicznych ogromna. Ma tutaj same tuzy wokół Meghan Trainor, Offenbach, Glockenbach. No to proszę bardzo, niech będzie. Sam Harper, tylko oczko wyżej od pani Oliwii, dzisiaj na miejscu 21. No i powolutku będziemy zbliżać się do tych wysoko notowanych numerów. Do dziesiątki jeszcze odrobinka nam została. Po drodze między innymi Molela, Empty Rollers, Topic i Becky G, Sorry Papi, a dyszkę dzisiaj otwiera numer od Blaszera. Ale to jeszcze trochę cierpliwości, zanim usłyszymy.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Po reklamie.
8: Hi, I'm Dennis Goldin.
9: Cześć, tu Beata.
10: Hey, this is Mike from Linkin Park.
11: Hello, my dears, I'm Anuszka.
12: Hey, I'm Felix Yin and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

No i tak płyniemy sobie przez kolejne miejsca na Hit Planecie. Corazon Digital, Molela. Także pozycja obroniona, czyli wciąż przystanek po weekendzie na miejscu 18. Empty Rollers, zapowiadany, anonsowany też numer I'm Free.

miłych dźwiękach polskiego numeru duetu Kuba i Kuba skończymy drugą godzinę Hit Planety. Stygnie lato, jeszcze troszkę wiosny i później będzie lato, lato, lato, lato, jak w starym dowcipie. A jak tam u was właśnie ta najpiękniejsza pora roku? A nic, u nas 9 miesięcy zimy, a później lato, lato, lato, lato. Stygnie lato dzisiaj na 14.

0: lustrzanym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja. Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 19:00.
0: Czas na wiadomości.
3: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
3: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
5: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
3: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
6: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
3: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
7: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
3: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open, niemal przegrany.

Zapraszam, Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2 razy do 3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco

0: raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
1: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
0: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
1: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gol na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 19:00.
2: Czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
4: Chica Leaf, Duro, czyli TTT, ERT, Where Have You Been? Nasi słuchacze, między innymi też nasi przyjaciele korzystający z Zello, przypominają wraz z nami o możliwych burzach. Dzieje się nad Kotliną Jeleniogórską i nie tylko tu. Przez Legnicę też przeszła burza z potężnymi piorunami, a nad Jeleniogórą, wracając do Kotliny Jeleniogórskiej, też zbierają się ciemne burzowe chmury. Uważajcie na siebie, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek nas słuchacie.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hej, tutaj Kasia Popowska.
5: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
6: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
7: Cześć, tu Warius Manx.
8: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wydawało się, że Madonna bez problemu wskoczy do pierwszej dziesiątki dzisiejszego notowania. W sobotę była dwunastka, ale nie. Pozycja tylko albo aż obroniona. 11 Michael Schulte z Lovesick i dyszkę, jak już wspominałem, otwiera Blusher. Your Love is My Drug. No i później najważniejsze utwory z dzisiejszego notowania. Hit Planety.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
2: Hey, this is Fly Project.
3: Hey guys, Abby F. Jones here.
4: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
5: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
6: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
5: Listen, vote and have fun.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Felicia jako ostatnia, trzecia super premiera. Czarna wdowa, Black Widow, 19:30 na zegarach.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Dubs One Night dzisiaj. Miejsce wysokie i powody do zadowolenia, bo numer 5, jak już wspominałem, awans miejsca 10. Wcześniej graliśmy m.in. Gromy, Say My Name, no i był też Fast Boys, Beautiful Life. Ten numer poleciał w dół, mowa o Beautiful Life, z miejsca 4. A dzisiaj na 4. Alok, Dive Into Me. Niestety ciąg dalszy w spadku, już poza pierwszą trójkę, która dzisiaj wygląda następująco. Kygo, That's When You Know, to chyba największe zaskoczenie, awans miejsca 6. I teraz co? Zostało nam męskie granie i Armin. Armin numer 1 ostatnio i pozycja obroniona. Męskie granie numer 2. Oczko w górę, ale jednak nie na szczycie. Nareszcie Armin van Buuren, Marlo Rex, ponownie jedynka obroniona. Numer Like a Child na sam finał Hit Planet. To bawcie się dobrze, fajnego wieczorku. Do usłyszenia jutro. Codzienna lista przebojów muzycznego radia powróci do was jak zawsze po 17.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Planeta na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
3: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
2: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
2: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
5: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
2: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
6: Trochę się boję.
7: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
2: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytanie o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i 3-krotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji 2-letni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
0: Reklama.
6: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
10: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
12: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: The Killers i bardzo przyjemna, bardzo wiosenna piosenka Human. No i ten kultowy refren oczywiście z bardzo trudnym pytaniem. Jesteśmy ludźmi czy tancerzami? Myślę, że to się nie wyklucza, a kto dziś wieczorową porą będzie z Muzycznym Radiem, może zamienić się w takiego zawodowego tancerza. Jak najbardziej to możliwe, bo muzyka, jaką dla Was dziś przygotowaliśmy, właśnie temu sprzyja. Po 20:30 zaprosimy Was na festiwal pełen hitów. Tam klubowe, najlepsze piosenki. Będzie bardzo tanecznie, to obiecujemy. A następnie po godzinie 22:00 czekają już na nas najlepsze hity lat 70., 80. i 90. Marta Wojtunik, dobry wieczór, witajcie. Ja już teraz zapraszam Was na wcześniej wspomniane muzyczne programy, ale zanim wystartujemy z nimi, to jeszcze bardzo ważna sprawa na nas czeka. Jam Mydło Powidło, czyli nasza mini giełda ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja.
2: Jam Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I mamy pierwszego słuchacza na linii. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
3: Dobry wieczór. Jego się kłania, mam do sprzedania Opla Austria Kombi, Diesel 1.9, 6,3 biegów, Star bardzo dobry, wymieniony rozrusznik, boszowski akumulator opłacony, zarejestrowany do października tego roku, alusowe fendi, ma klimatyzację i fajne radio, cena jest 7400 zł do negocjacji, na tą wersję mam w środku.
0: Dobrze, i jaki numer?
3: Numer telefonu to jest, droga pani, 724 80 67 47.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
1: Autopromocja.
2: Jam Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam. A ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Szukam na przykład takich motorków jak WSK, WFMK, Simpson, NZ, Romet, Junak, Java oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do różnych modeli motocykli. Jakieś koła, wydechy, silniki, ramy, siedzenia.

0: i starej literatury o tych motorkach. I zarówno szukam ciągnika rolniczego typu Ursus C330 lub C360, może ktoś ma do sprzedania. I mój numer telefonu 731.
1: Tak.
0: 847 430. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam i witam kolejną osobę. Halo, dobry wieczór.
2: A dobry wieczór, witam.
1: Witam.
2: A ja do okolicy Główka dzwonię i kupię auto zarejestrowane w stanie tak do 5000. Może być tam do jakichś napraw. Mhm. Odpowiadam na SMS-y lub proszę dzwonić 603.
1: Tak.
2: 182.
1: 182.
2: I 814. Pozdrawiam, Muzyczne Radio.
1: Dziękujemy również, pozdrawiamy. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Halo, halo? Tu nam się nie udało, ale na drugiej linii mamy. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Halo, halo?
3: Halo?
1: Jesteśmy na antenie?
3: Tak, do sprzedania instrumenty muzyczne. Saksofon tak, altowy, saksofon tenorowy i klarnet. Numer telefonu. Mhm. 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
1: Dziękuję, dobrej nocy.
4: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Halo, dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
5: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam autko Volkswagena Golfa. Auto jest z 2009 roku, w stanie bardzo dobrym, sprowadzone z Niemiec. Po wymianie łańcucha rozrządu, oleju oraz pompy paliwa. Oraz do sprzedania mam Volkswagena Passata, swój prywatny samochód z 2013 roku, to jest wersja kombi, dwulitrowy dieselek 177 koni, auto bardzo mocno doinwestowane, wymiana oleju skrzyni, wszystkie filtry, bez wkładu totalnie finansowego, wsiadać, jeździć i więcej informacji udzielę pod telefonem 792
1: tak.
5: 259 132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Halo, halo? Halo, halo, Muzyczne Radio, dobry wieczór. Tutaj coś nam się nie udało. Muzyczne Radio, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Ireneu.
1: Witam.
6: Do sprzedania rower Damka na kołach 28 cali, w stanie bardzo dobrym. I sprzedam belki kantówki 8x6, długość 3,20. A więcej informacji pod numerem telefonu 667
1: tak.
6: 411 187. Dziękuję i pozdrawiam całe muzyczne.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
4: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio, Dżemik. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, chciałem kupić pilny szczeniaka Rottweilera pod numerem 727
1: tak.
3: 341 960. Dziękuję, pozdrawiam panią Martuniu, ja za panią strasznie się zrozumiałem.
1: O, no to super, udało nam się dzisiaj usłyszeć również. Pozdrawiam.
4: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
7: Dobry wieczór, ja mam do sprzedania Volkswagena Seata XL. Auto jest 2008 rok, srebrny metalik. Auto jest sprowadzone z Niemiec do poprawek lekko blacharniczych i więcej informacji pod numerem telefonu 880
1: tak.
7: 270-069 i to jest 1.9 TDI.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo. To był już ostatni telefon na dziś. Dziękujemy Wam za telefony, a kolejny dżem oczywiście jutro po godzinie 20.
4: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do nagrania, które pojawiało się u nas dziś często popołudniową porą. Alan Dixon, Gravity.

0: Music News już na starcie, a otwarcie należeć będzie do trzech dżentelmenów, których piosenki trafiły na muzyczne fale muzycznego radia. Steven Sanchez, Re-Up i Aleksander Szalonek polecają się Waszej uwadze, zatem sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Na początek Steven Sanchez, który dorzuca 3 grosze do opowieści o sile miłości w singlu Chuck the Money. Artysta tym utworem zapowiada pełne tęsknoty lato. Wzbogacona o wyraziste partie trąbek piosenka zachęca słuchaczy do przewartościowania priorytetów i skupienia się na prawdziwej, silnej więzi bardziej niż na rzeczach materialnych. Piosenka promuje drugi album artysty Love, Love, Love, który już trafił do muzycznych sklepów. W Chuck the Money Steven łączy inspirację klasycznym brzmieniem z nowoczesną wrażliwością popową, rozwijając swój muzyczny świat, zakorzeniony w przeszłości, ale stale patrzący w przyszłość. To była druga piosenka, którą napisaliśmy na tę płytę. Opowiada o odrzuceniu rzeczy materialnych i ponownym docenieniu prawdziwej więzi i intymności, które mają w sobie życie. Ale jednocześnie chcieliśmy nadać temu lekki, radosny i niewinny charakter, wyjaśnia Sanchez. Pozostajemy przy nowościach. Re-Up kontynuuje muzyczną podróż singlem More Than Enough. Ten holendersko-marokański DJ i producent robi kolejny krok w kierunku planowanej na końcówkę lipca nowej płyty. Po niedawnym singlu Watch My Heart Re-Up prezentuje kolejny nowy utwór More Than Enough, pokazujący ewolucję jego brzmienia i muzycznego świata, jaki znajdziecie na albumie Dream Inside a Dream. Rozpoczynające się od oszczędnej, pulsującej melodii introspektywnego wokalu More Than Enough wciąga słuchacza w intymną, niemal nostalgiczną przestrzeń. Wraz z rozwojem piosenki pojawiają się błyszczące dźwięki syntezatorów i rozpędzone rytmy prowadzące do emocjonalnego dropu, który równoważy euforyczne momenty z głęboką wrażliwością. More Than Enough próbuje uchwycić rzadkie euforyczne uczucie bycia naprawdę dostrzeżonym i zaakceptowanym, mówi Re-Up. Jednymi z najlepszych doświadczeń w moim życiu były chwile, w których mogłem być w pełni sobą, przy kimś, kto patrzył na mnie bez oceniania. Życie pędzi, wiele od nas wymaga, więc łatwo się w tym zatracić. Ale kiedy znajdziesz kogoś, kto naprawdę cię widzi, zaczynasz czuć, że jesteś więcej niż wystarczający, dodaje artysta. Music News. Na koniec debiutant w muzycznym radiu Aleksander Szalonek, wokalista i kompozytor z Piechowic pod Jelenią Górą. W 2023 roku zadebiutował singlem Dzikie Psy. Rok później wygrał Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie pod przewodnictwem Kasi Nosowskiej. W ubiegłym roku wydał debiutancki longplay Żaby i Ludzie, ciepło przyjęty przez słuchaczy. W najnowszym singlu Skacz artysta w nieoczywisty sposób rozprawia się z powszechnym problemem depresji wśród młodzieży i z otoczeniem, które nie docenia wartości drugiego człowieka. Skacz to postpunkowy utwór w brzmieniu, estetyce i tematyce. Szalonek przemyca w nim silne inspiracje brytyjską nową falą i ma nadzieję, że jego najnowsza piosenka spodoba Wam się na tyle, że będziecie do niej często wracać. Skacz od Aleksandra Szalonka, do posłuchania w muzycznym radiu. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier, na które traficie włączając muzyczne radio. Alibi, Jutty Ranks z nagraniem I See You, Calvin Harris i Jazzy z nowym singlem Satisfy i Madison Beer z najnowszą propozycją Lover Girl. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka.
3: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. W Wałbrzychu pawilon szpitalny powstaje w ekspresowym tempie.
4: Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton.
3: Terenowy punkt paszportowy w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej to krótka droga do wyrobienia paszportu.
5: Formalności trwają około 10 minut.
3: I jubileusz 65-lecia polskiej miedzi.
6: W 3 hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników.
1: Muzyczne radio.
3: Tegoroczne obchody Dnia Hutnika w KGHM miały wyjątkowy charakter, bo rozpoczęły jubileusz 65-lecia polskiej miedzi. W tym roku uhonorowano łącznie 84 pracowników, a podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe i branżowe.
6: KGHM to dziś największy producent miedzi w Europie i jeden z największych producentów srebra na świecie. W 3 hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników. Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji, podkreślał znaczenie pracy hutników i strażaków.
7: O Ogień, z którym macie do czynienia, to żywioł, a w centrum tego żywiołu pozostaje pracownik, człowiek, hutnik, strażak. Z tej swoistej symbiozy, jaką tworzy człowiek z ogniem, pochodzi wszystko to, co pozwala nam budować siłę KGHM. Każda tona miedzi i walcówki, każdy kilogram srebra i złota, każda strażacka akcja to wasz nieoceniony wkład w pomyślność i rozwój polskiej miedzi.
6: Wiceprezes mówił też o planach rozwoju hut. W Cedyni spółka przygotowuje nową linię ContiRod, a huta Legnica ma przejść transformację w nowoczesną hutę recyklingową. Znaczenie KGHM dla gospodarki podkreślał także Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
8: Kolejne pokolenie hutniczek i hutników, którzy w tych trzech hutach KGHM-u tworzą historię, mówią, że hutnik potrafi ujarzmić żywioł. Świat się zmienia, a kiedyś hutnictwo zmieniało świat. Ta historia, która rozpoczęła się w 1957 roku, trwa do dzisiaj. Nie ma nowoczesnej Europy bez miedzi.
6: W tym roku szczególny jubileusz obchodzi także Huta Miedzi Głogów, która kończy 55 lat. Jak mówi Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych zakładu, siłą huty od zawsze byli ludzie.
9: Huta to jest produkcja wspólna. Każdy wydział musi współpracować ze sobą i bez tego potencjału ludzkiego nie moglibyśmy na pewno przez te 55 lat tak sprawnie funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy.
6: Obchody Dnia Hutnika zakończyły tradycyjne Karczma Hutnicza i Comber, Głogów Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Teraz Wałbrzych, gdzie w zaledwie kilka dni budowlańcy postawili kilkupiętrowy budynek nowego skrzydła szpitala. Operacji prowadzonej głównie nocą przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
10: Rzeczywiście nowo budowane skrzydło H szpitala imienia Sokołowskiego stanęło w zaledwie kilka dni. Wcześniej oczywiście przygotowano bardzo precyzyjne fundamenty z przyłączami instalacyjnymi. Na nich w kilka nocy, niczym klocki Lego, postawiono wykonane specjalnie pod ten projekt moduły.
4: Moduły, to jak widać tutaj w tle, są dostarczane około godziny 12 w nocy. Są transportowane specjalistycznymi samochodami niskopodwoziowymi. Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton. Taka procedura montażu 6 elementów trwa około 5-6 godzin, tak aby od rana, od 7 rano szpital mógł sprawnie funkcjonować i nie było kłopotów z dojazdem pracowników, jak i pacjentów.
10: To Marcin Śmietana, kierownik kontraktu. Modułową formę budowy szpitala wybrano ze względu na bardzo krótki czas, w jakim zaplanowano inwestycje. Przypomnę, że budowa pawilonu, z którego każde z trzech pięter będzie miało ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, potrwa niecały rok. Budynek musi być oddany do końca roku.
11: No, czyli na przyziemiu będą poradnie. Pierwsze piętro pediatria, drugie piętro to jest pracownie symulacyjne dla Uniwersytetu Medycznego, plus kolejny oddział i trzecie piętro onkologia z oddziałem dziennym chemioterapii.
10: A to już Jolanta Królak, dyrektor Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Budowa pawilonu H będzie kosztowała ponad 60 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: I przenosimy się do terenowego punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, który proponuje bardzo krótką drogę do wyrobienia paszportu. Na wizytę można się umawiać z dnia na dzień.
5: To bardzo dobry moment na wyrobienie nowego dokumentu. Wprawdzie wiele krajów honoruje nasz dowód osobisty, ale w wielu przypadkach paszport będzie konieczny. W Środzie Śląskiej można całą procedurę złożenia wniosku załatwić błyskawicznie, bez kolejek, umawiając wizytę z dnia na dzień. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. To aktualny dokument tożsamości, ważny paszport, jeśli taki jest, potwierdzenie uiszczenia opłaty, jeśli została dokonana wcześniej, na miejscu można zapłacić kartą, oraz jedno zdjęcie nie starsze niż sprzed 6 miesięcy. Formalności trwają około 10 minut. Rodzice, jeśli chcą wyrobić paszport dziecku, muszą pamiętać, że dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne przy składaniu lub przy odbiorze wniosku. W przypadku wniosku elektronicznego, powyżej 12 roku muszą być obecne przy składaniu wniosku. Jest także wymagana obecność obojga rodziców. Opłata za paszport to 140 zł dla osoby dorosłej, 30 zł dla dziecka do 12 roku oraz 70 zł dla dziecka powyżej 12 lat. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom karty dużej rodziny, uczniom i studentom, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Seniorzy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty. Terenowy punkt paszportowy w Środzie Śląskiej ma zmienne godziny urzędowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jedynym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: I stało się, rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie tego właśnie programu pełnego energii. Poniedziałkowe wydanie festiwalu pełnego hitów jest chyba najpotrzebniejsze, bo to początek tygodnia, a początki tygodnia, jak wszyscy pewnie doskonale wiemy, bywają ciężkie, ale już mamy wieczór, mamy 31 minut po godzinie 20, więc totalnie można wyluzować przy właśnie takiej muzyce.
0: Festiwal hitów.
2: Muzycznym radio.
0: Tego słucha się głośno.
1: A zaczynamy od Franza Zimmera. To chyba imię i nazwisko nic nam nie mówi, ale Ale Farben, jego już znamy doskonale. No to jest właśnie on, niemiecki DJ i producent, który zaczynał w 2014 roku od swojego pierwszego albumu i dziś przypominamy wielki hit, który przyniósł mu globalną sławę. She Moves.

0: No Hopes i In My Arms, a ten charakterystyczny sample, charakterystyczna linia melodyczna, to oczywiście melodia, którą znamy z wielkiego hitu Bette Davis, Ice.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Już za moment przedstawimy najlepsze muzyczne wspomnienia, ale zanim to, to jeszcze czas na powiew świeżości, na totalną nowość. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Festiwal hitów. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
4: We had 2 bags of grass. 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: To są najlepsze muzyczne wspomnienia jednocześnie roku 2003, ale też lat 60., bo oczywiście odświeżona wersja hitu rockowego Jeffersona Airplane w wersji już z tego wieku. Boogie Pimps i Somebody to Love.
2: Festiwal hitów.
1: Wracamy do tych nowszych, bardzo przebojowych, bardzo hitowych, no i oczywiście bardzo tanecznych utworów. Todd Abigail, Accent i Sugar Daddy.

0: Tyle słońca, mimo że już wieczór i to na dodatek deszczowy. Dario G i We Got Music.
1: Festiwal hitów.
0: A przed nami ikona lat 90. ATB, który już w tym roku wybierze się w dużą, bardzo dużą trasę po Europie, a w Polsce wystąpi wielokrotnie. Pierwszy występ zaplanowany jest na koniec wakacji, a ostatni na koniec grudnia, także bardzo dużo tych występów, ale to chyba dobrze, bo ATB to naprawdę świetny artysta. Behind dziś w Muzycznym Radiu, przypominamy.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
1: Czas na wiadomości.
5: Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Miriam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6 zł. 30 groszy, a diesla o 10 groszy do 6 zł. 93 groszy. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie 7 z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
6: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem, o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy, absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, różni są dorożkarze.
5: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
7: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
5: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
4: Wracamy na poniedziałkowy festiwal. Przed nami Schiller i Dream of You. Czas na najlepsze wspomnienia.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Festiwal hitów. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: Totalna petarda, Korlowa My Mind.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Festiwal hitów to nie tylko te house'owe, trance'owe, dance'owe nagrania, to również najlepsze hip-hopowe wspomnienia z lat 90. Dajcie głośniej. Here comes the Hot Stepper.

0: Reklama.
1: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Fest

Tom Nowy, Lima, Now or Never. To naprawdę bardzo fajnie pulsujące nagranie, ale takie dość spokojnie, dlatego już teraz podkręcamy tempo BLR i I Miss You in the Nights.

Francuskie rytmy, czemu nie? Gary Kelas i Moi. Festiwal hitów. A teraz coś do potańczenia i do pośpiewania. Baby's Gang, Happy Song w Muzycznym Radiu.

To oczywiście nie kto inny jak jedyny w swoim rodzaju Armin van Buuren, Sound of You. Festiwal hitów. To teraz czas na celebrację, Celebrate i Wystone.

0: przy takich nagraniach robi się naprawdę przyjemnie, mimo że poniedziałek. I'll be back w muzycznym radiu, a my dajemy wam znać, że już za 7 minut, godzina 22, zakończy się nasze spotkanie z Festiwalem Hitów, a rozpocznie się spotkanie z kolejnym programem i to bardzo, bardzo przyjemnym, bardzo fajnym. Strefa 79, największe hity lat 70., 80. i 90. To one wystartują na naszej antenie już za moment, po godzinie 22.
1: Festiwal Hitów
2: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książek, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Mirjam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
3: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
4: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
2: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu Techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
5: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
2: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
6: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
7: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
8: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio.
9: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
9: 80.
0: i 90.
9: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
10: W Muzycznym Radiu tak właśnie kończymy poniedziałek w towarzystwie piosenek o niepowtarzalnej energii. Już teraz zapraszamy Was na muzyczną podróż w czasie. Lata 70., 80. i 90. to one będą towarzyszyły nam już do końca poniedziałku.

To są oczywiście lata 80. Sex Crime. Strefa 79. Już na dobre rozpoczęliśmy nasze spotkanie z wyjątkową muzyką lat 70., 80. i 90. Teraz właśnie do tych 90. zaglądniemy po polski kawałek, który jakby nie patrzeć jest o bardzo udanych

0: 79.
1: 16 minut po godzinie 22. My pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy wieczór spędzają z muzycznym radiem. Są też tacy słuchacze, którzy dają nam o tym znać na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiamy was wszystkich. No i oczywiście też zawsze meldując się, że spędzacie wieczór z nami, dajecie znać o nagraniach, które byście chcieli usłyszeć w strefie. Czas na pierwszą z dzisiejszych propozycji. Ace of Base, The Sign. To propozycja od Daniela.

świetny pop z lat 80. z lekkim latynoskim wpływem. Americanos to za nami, a to drugi solowy singiel brytyjskiego piosenkarza Holly'ego Johnsona, którego oczywiście doskonale znamy z zespołu Frankie Goes to Hollywood. Był tam głównym wokalistą. Strefa 79. Dziś propozycji bardzo dużo od Was, cieszymy się z tego powodu, dlatego nie zwalniamy, sięgamy po kolejną z nich, tym razem od Artura. Coś spokojnego, idealnego na wieczór. Blue Savannah.

Co się jest w tym francuskim hip-hopie? Lata 90. Manau. Strefa 79. A przed nami Disco Inferno. Utwór, który znamy z lat 70., dokładnie z roku 76. To wtedy grupa The Tramps wydała to nagranie, które doczekało się wielu coverów, a dziś przypominamy świetny cover Tiny Turner, który po tym, jak stał się jej singlem, stał się tak rozchwytywany, tak popularny, że był stałym elementem na koncertach, bo jest po prostu bardzo energetyczny, o czym już teraz wszyscy się przekonamy.

0: Tina Turner, roztańczone lata 90. My w tych latach 90. teraz pozostaniemy, ale zdecydowanie będą one teraz w rockowej odsłonie.
1: Muzyczne radio.
0: Przed nami moi osobiści ulubieńcy z lat 90., jeżeli chodzi o brytyjską scenę muzyczną, Oasis, ale to nie tylko moi faworyci. Wiele osób uznaje właśnie ten zespół za najbardziej ikoniczny, jeżeli chodzi o te lata i jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. No bo tworzyli go charyzmatyczni, kontrowersyjni i bardzo pewni tego, co robią bracia Gallagherowie. Jeżeli chodzi o muzykę, to wyjątkowe, gitarowe, mocne, britpopowe brzmienie, do tego teksty, z którymi może utożsamić się po prostu każdy. Tworzyli hit za hitem, a dziś w Muzycznym Radiu przypominamy nagranie Hello, które podczas zakończonej już trasy 2025, która była pierwszą od wielu, wielu lat po tym, jak bracia Gallagherowie się pogodzili, właśnie utwór Hello był drugim na rozpoczęcie, idealnym oczywiście, a wracając myślami do tej trasy, wszyscy oczekują na kolejny ruch ze strony zespołu Oasis, no i doczekali się kilka dni temu. Bracia Gallagherowie wydali komunikat na swoich mediach społecznościowych, bo tak to się teraz odbywa najczęściej. Pojawią się w tym roku, ale na razie jeszcze nie wiadomo, czy na scenie, o tym nic jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że pojawią się na dużych ekranach. We wrześniu ma pojawić się film dokumentalny, który będzie swego rodzaju podsumowaniem tego wielkiego wydarzenia, jakim była trasa już zakończona ubiegłoroczna. W tym filmie nie pojawi się tylko koncert, co ciekawie, pojawią się też kulisy, pojawią się też próby, co fanów ciekawi najbardziej, no bo bracia Gallagherowie przez długi czas się nie dogadywali i fani chcieliby zobaczyć, jak wyglądało od backstage'u to całe wydarzenie, no i będą mieli ku temu okazję, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało już we wrześniu, dokładnie 11 września, jak dali znać na swoich mediach społecznościowych, film pojawi się na całym świecie, czyli na pewno też w Polsce. Czekając na to wydarzenie, mocny utwór Hello i Oasis. Strefa 72.

Another Night, czyli kolejna noc. Takie nagranie dziś wpadło w waszych propozycjach, konkretnie od Andrzeja, z pozdrowieniami dla wszystkich. Strefa 79. Wracamy do lat 90., wracamy do polskich nagrań. Chłopcy z Placu Broni, Aeroplan.

Bardzo nastrojowo, right here waiting w Muzycznym Radiu. To była propozycja od Mateusza dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Strefa 79. A teraz podkręcimy tempo. Gary Moore, Walking by Myself.

0: Two of Us, Blue Night Shadow.
1: Muzyczne radio.
0: A przed nami totalna nowość, utwór, który ma zaledwie kilka dni, co w zasadzie mogłoby się gryźć nieco z formułą programu Strefa 79, bo tu przecież gramy tylko największe hity lat 70., 80. i 90., ale ta nowość, która przed nami jest wyjątkiem, bo jest to utwór, który łączy artystów, którzy nigdy wcześniej jeszcze się nie złączyli. Paul McCartney, Ringo Starr. To oni kilka dni temu wydali wspólne nagranie. Nagranie, które pochodzi z nadchodzącego nowego albumu Paula McCartneya, który zaprosił Ringo, który miał tylko dograć bębny do jednej piosenki, ale jak już się spotkali, no to nie mogło stać się inaczej. Nagrali wspólne wokale. Piosenka Home to Us jest to utwór, który przytula te najjaśniejsze miejsca w sercu, te beztroskie, bo piosenka opowiada o rodzinnym mieście, o tych początkach. Utwór ma, tak jak wspomnieliśmy, zaledwie kilka dni, ale słychać, że Paul McCartney, czyli autor tekstu, nosił w sobie już długo te wspomnienia. Długo nosił w sobie pomysł na tą piosenkę, bo ona brzmi jak te właśnie lata 50., 60., o których opowiada, bo nadchodząca płyta McCartneya ma opowiadać właśnie o tych latach przed Beatlesami, o tej bardzo młodej młodości, jak można to tak określić. Swoje muzyczne miejsce te opowieści znalazły nie tylko w piosence Home to Us, którą już teraz Wam przedstawiamy totalnie premierowo, ale też właśnie na nadchodzącym krążku, który już ma ukazać się pod koniec maja. No to czas na podróż z Beatlesami. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

ciepłe gitarowe brzmienie i przepiękna opowieść. Zaznaczamy, że nie jest to nagranie z lat 70., mimo że tak brzmi, jest to totalna nowość. A teraz sprawdźmy, jak faktycznie brzmią te nagrania z lat 70. ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

Heidi Ho, już wiadomo, o co chodzi. Chodzi o ten wielki hit z lat 90. Strefa 79. Teraz też będzie wielki hit z lat 90., ale polski. Elektryczne gitary, człowiek z liściem.

Taka propozycja wpadła od Piotra Ścieplic, Kate Bush i Running Up That Hill. Bardzo refleksyjne nagranie, a teraz nieco bardziej pozytywnie. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: To jest ciekawy duet, Leroy i Lionel Richie.
1: Muzyczne radio.
0: Od kilku dni internet na całym świecie żyje jedną wielką informacją i pełno jest filmików z jednego świetnego wydarzenia. No Doubt, ten zespół Gwen Stefani po latach powrócił. O tym, że powrócą, już wiemy od listopada, to wtedy dali znać, że wrócą na scenę i zagrają 6 koncertów w Las Vegas, w tej widowiskowej sali, w największym kulistym obiekcie na świecie. Koncerty, z tego co widać, zapowiadają się świetnie, już jeden z nich za fanami No Doubt. Świetne widowisko, ponieważ ta kula, ta sala, która znajduje się w Las Vegas, wyświetla bardzo realistycznie wyglądające animacje. Bardzo to jest dobra informacja dla fanów, że w końcu No Doubt powrócili. Szkoda tylko, że 6 koncertów w jednym miejscu, ale być może zagrają gdzieś jeszcze. Jak widać po nagraniach, są w znakomitej formie mimo upływu lat. Największą popularnością cieszą się oczywiście filmiki z kultową piosenką Don't Speak. Tak jak wspomnieliśmy, cały zespół w formie. Gwen Stefani śpiewa tak samo jak w latach 90., a możecie sobie porównać. Teraz usłyszycie u nas wersję z lat 90., a później możecie poszukać wersji tegorocznej, kilkodniowej.
2: Strefa 79.

Depeche Mode, People are People. Ludzie są ludźmi, a poniedziałki są poniedziałkami, które zawsze są fajne, jak się już kończą. Tak się składa, że ten poniedziałek już powoli się kończy. Zostało 15 minut tego dnia. Polecamy oczywiście się wam na te 15 minut poniedziałku, bo naprawdę świetne nagrania jeszcze na zakończenie dzisiejszej strefy, między innymi Mislovic, Kult czy The Bangles. To już teraz Walk Like an Egyptian w tym rytmie bardzo szybkim, bardzo słonecznym. Żegnam się z wami, Marta Wojtunik. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony wieczór i do usłyszenia. Dobrej nocy.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

Весна.